0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Doszło do największego wycieku danych w historii Polski. Nowy kierunek śledztwa po śmierci dziecka w akwaparku i niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca, oglądały tysiące ludzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
1: Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
4: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
5: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
6: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
7: Fascynuje nas tajemnica wszechświata, niezbadany wszechświat.
1: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi z serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
8: Kompania, chodź!
9: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
10: Brawo, udało się.
11: Dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
1: ORP Wicher zostanie dzisiaj z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie 3 mają być gotowe do 2031.
12: Dzień dobry wszystkim. Czwartek, 13 dzień sierpnia. Łukasz Michtal zameldowany przed mikrofonem. To znak, że rozpoczynamy kolejny dzień tegoż tygodnia. A zaczynamy go oczywiście w Trend Radio od informacji pogodowych. Dzisiaj zachmurzenie małe i 25 stopni Celsjusza ma zagościć na lokalnych termometrach. Padać nie powinno nigdzie. Porywy wiatru do 40 km na godzinę. Biometr niekorzystny, a na barometrach ciśnienie 1020 hektopaskali.
13: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
15: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj czwartek, 13 dzień sierpnia. Zaglądam sobie też do kalendarza i to jest już 225 dzień roku. Jeśli chodzi o imieniny, dzisiaj 13 sierpnia świętuje Helena, Jan, Kasjan, Konkordia, Maksym, no i także Radomiła. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Wschód słońca było 5:16, zachód będzie o 20:05, no a dzień potrwa nam 14 godzin i 49 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 58 minut i dłuższy o 7 godzin i 7 minut. Koniec astronomicznego lata za 40 dni. Znak zodiaku urodzonych 13 sierpnia to lew.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

13 dzień sierpnia, zobaczmy, co działo się chociażby tegoż dnia, jeśli chodzi o historię naszego kraju. W 1264 roku lokowano nowe miasto w Toruniu. W 1769 Konfederacja Barska stoczono bitwę pod Pobitnem. 1915 pierwsza wojna światowa, wojska niemieckie zajęły Białystok. W 1940 w Apolonce koło Częstochowy Niemcy rozstrzelali 91 Polaków. W roku 1989 w Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Prawdziwa pobożność. Trendy radio.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę przed północą w Dębicy przy ulicy Cmentarnej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa osób miała zaatakować znajdującego się tam mężczyznę. Przebywająca w pobliżu 35-letnia kobieta najprawdopodobniej chcąc przerwać atak napastników została raniona ostrym narzędziem w okolicy pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Po zaopatrzeniu została zwolniona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku prowadzonych czynności policjanci wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze zdarzeniem. Jeden z nich został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut kierowania grupą nieustalonych sprawców i udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się pobicia z użyciem niebezpiecznych przedmiotów innych osób. Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Dębicy. Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej przejdzie kompleksową przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, w ramach której powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala widowiskowa. Głównym elementem projektu jest dobudowa nowoczesnej sali o wymiarach około 26,10 m na 16,45 m. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku. Obiekt zyska profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz multimedia, co pozwoli na organizację koncertów i spektakli na wysokim poziomie. W budynku powstaną pracownie artystyczne oraz funkcjonalne zaplecze techniczne, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
2: Obecny budynek będzie całkowicie przebudowany. Na dzień dzisiejszy będą wybudowane dwie kondygnacje. Częściowo sala obecna, świetlica, która tam w tym starym budynku funkcjonuje, będzie podzielona na dwie kondygnacje, na którym będą się znajdować pracownie artystyczne. Natomiast do tego budynku będzie dobudowana całkiem nowa sala audiowizualna ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem, ze składaną widownią, także będzie można tam organizować różnego rodzaju na przykład koncerty, natomiast jeżeli będzie potrzebna sala na przykład do jakichś zajęć dla dzieci czy dla mieszkańców, to wtedy ta widownia będzie składana i będzie pełnić takie funkcje.
1: Całkowity koszt tej kluczowej dla regionu inwestycji wynosi ponad 9,5 miliona złotych. Gmina Żeraków pozyskała na ten cel gigantyczne dofinansowanie unijne. Wynosi ono ponad 8 milionów złotych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Remont drogi na Ptasim Osiedlu w Skołyszynie zakończony. Przebudowa ponad 600-metrowego odcinka drogi to bezpośrednia odpowiedź samorządu gminy Skołyszyn na liczne wnioski mieszkańców osiedla, którzy od lat zabiegali o poprawę nawierzchni jezdni w tej części miejscowości. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Sołecką miejscowości Skołyszyn oraz mieszkańców do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku. Inwestycja wiązała się z pełną przebudową infrastruktury drogowej. W ramach pierwszego etapu pracy wykonano roboty przygotowawcze. Kluczowym elementem modernizacji było wzmocnienie podbudowy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Przebudowa została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Skołyszyn.

0: Kontynuujemy naszą poranną kronikę historyczną. Wydarzenia na świecie teraz z 13 sierpnia. W 523 roku Jan I został wybrany na papieża. W 1604 czeskie Karlowe Wary zostały zniszczone przez pożar. W roku 1842 w angielskim Preston został krwawo stłumiony strajk robotników przemysłu bawełnianego. W 1939 roku dokonano oblotu brytyjskiego samolotu wielozadaniowego Vickers Warwick. W 1952 Japonia przystąpiła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
1: Słuchasz Twojego Radia. Trendy Radia.

0: To jest już dobry moment, abyśmy znowu zmierzyli się z historią, ale teraz z historią muzyki. 13 sierpnia 1919 roku urodził się George Shearing, pianista i kompozytor jazzowy, zmarł w 2011 roku. W 1929 urodził się Augustin Bloch, kompozytor i organista, zmarł w 2006. 13 sierpnia 1958 roku urodził się Fergal Sharkey, wokalista grupy The Undertones w latach 1975-1983. W późniejszym okresie występował także jako piosenkarz solowy. W roku 1970 urodziła się Liza Nilsson, piosenkarka, autorka tekstów i producentka muzyczna. W 1984 urodził się James Morrison, piosenkarz i autor tekstów. W 1996 ukazał się debiutancki album grupy Eels zatytułowany Beautiful Freak.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
2: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
2: Taka pomarańcza nadgryziona.
1: Emocji nie brakowało. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
1: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że Sąd Okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
2: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
4: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
1: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Jakub Przymański, trzecim zawodnikiem Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak dwukrotnie, najpierw w półfinale, a potem w finale uzyskiwał czas 13 sekund i 26 setnych, co jest o 0,01 sekundy gorszym wynikiem od rekordu Polski. Tym samym do halowego mistrza świata z tego roku dołożył trzecie miejsce w mistrzostwach starego kontynentu na stadionie.
2: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
1: A wygrał Szwajcar Jason Joseph. 50 centymetrów za to zabrakło Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, kończy zmagania na czwartym miejscu.
3: Nie dosyć jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
1: Maksymilian Szwed za to był szósty w biegu na jedno okrążenie. Nie udało się jednak Polakowi zejść poniżej 45 sekund. Super Puchar zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu. 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski, Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili strat z pierwszego spotkania z HPL-em Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik, Jagiellonia oraz Lech.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Wakacyjny poranek, czwartek, 13 dzień sierpnia, a dzisiaj w pogodzie zachmurzenie małe na niebie, na podkarpackich i małopolskich termometrach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie czy też Lesku do 27 stopni Celsjusza maksymalnie, porywy wiatru do 40 km na godzinę, biometr niekorzystny, a jeśli chodzi o ciśnienie mamy 1021 hektopaskali. Temperatury mają rosnąć nam wraz ze zbliżającym się weekendem, już jutro 28 stopni Celsjusza na zaokiennych termometrach w dzień, sobota i niedziela powyżej 30 znowu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.

0: Aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 7, dzień dobry w ten czwartkowy ranek, 13 dzień sierpnia, spokojnie, to jest czwartek, nie piątek, zresztą trzynastka też może być szczęśliwa. No, a generalnie co słychać w kalendarzu, o tym już porozmawiamy sobie za kilka minut, chociaż właśnie do porannej kawusi dorzucamy też i muzykę, która budzi was właśnie w ten czwartkowy poranek. Łukasz Michal z tej strony, poranna zmiana, jesteśmy tradycyjnie do 11, razem z wami.

0: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Na konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Kartka z kalendarza dzisiaj podpowiada, że to już 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku. Diana, Hipolit, Kasjana, Helena, Jan i Maksym świętują dzisiaj imieniny. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. 5.16. O tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 20.05. No a dzisiaj dzień ma potrwać 14 godzin i 49 minut.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono przebudowę i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Domarac. W ramach zadania wykonano przebudowę oraz remont łącznie 16 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Domarac, Golcowa i Barycz. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,4 miliona złotych. Muzeum Rzemiosła w Krośnie otworzyło oferty w przetargu na nadzór inwestorski nad renowacją Pałacu Kaczkowskich. Złożone propozycje okazały się znacznie niższe niż zakładany przez miasto budżet wynoszący ponad 1,5 miliona złotych. Inwestycja jest częścią projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki, realizowanego dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie ponad 43,5 miliona złotych. Po zakończeniu modernizacji zabytkowy obiekt z początku XX wieku zmieni się w nowoczesne centrum multifunkcjonalne. W pałacu powstaną pracownie naukowe, sale edukacyjne, konferencyjne i warsztatowe, mediateka oraz kawiarenka artystyczna ze sceną muzyczną nawiązującą do kultowego klubu Szklana Grota.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Program profilaktyki raka szyjki macicy wkracza w nowy etap. Kobiety mogą korzystać z nowoczesnego testu HPV-HR finansowanego przez NFZ. To nie jest kolejna wersja dobrze znanego badania. W programie profilaktyki raka szyjki macicy finansowanym przez NFZ klasyczną cytologię zastąpił od 1 sierpnia test HPV-HR. Nowoczesne badanie uznawane za najskuteczniejszą metodę wykrywania zagrożenia rozwojem raka szyjki macicy. Najważniejsza różnica polega na tym, że nie szuka ono skutków choroby, ale jej przyczyny. Dzięki temu zagrożenie można wykryć wcześniej i zwiększyć szansę na skuteczniejszą profilaktykę, mówi Łukasz Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
3: Klasyczna cytologia wykrywa zmiany, które już pojawiły się w komórkach szyjki macicy. Test HPV-HR wykrywa obecność wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV wysokiego ryzyka, odpowiedzialnego za zdecydowaną większość przypadków raka szyjki macicy. Innymi słowy, cytologia pokazuje skutki zakażenia, a test HPV-HR pomaga wykryć jego przyczynę, zanim dojdzie do rozwoju zmian chorobowych. Badanie wykonuje się podobnie jak cytologia i trwa zaledwie kilka minut. Jeśli wynik testu HPV-HR będzie dodatni, z tej samej pobranej próbki zostanie wykonana cytologia na podłożu płynnym.
1: Pacjent nie musi ponownie zgłaszać się na pobranie materiału, co skraca czas diagnostyki i pozwala szybciej podjąć ewentualne dalsze postępowanie. Z programu mogą korzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki realizującej program lub umówić wizytę przez centralną e-rejestrację. W sobotę 5 września w czytelni głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku będą czytane Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury, do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem. Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za 1 złotówkę.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
11: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: czwartek. Jak wygląda na drogach Podkarpacia i Małopolski? Na to pytanie odpowie już Michał Sienicki i informacje drogowe dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Jeszcze troszkę wolniej ulicami Piłsudskiego 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Oczywiście nogę z gazu ściągamy w centrum oraz na ulicy Metzgera. Ruch w Krośnie jest średni, uważajmy bardziej na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej oraz Korczyńskiej, Legionów, Podwalu i ulicy Grodzkiej, gdzie trwają prace drogowe. W Gorlicach uważajmy bardziej na Parkowej, Kościuszki, Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich oraz ulicach Laskowskiego i Sienkiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko. A jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Dzisiaj mamy czwartek, to 13 dzień sierpnia, a w kalendarzu między innymi Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Chociaż większość ludzi natura tak stworzyła, że chętnie posługują się prawą ręką. Jednak około 8 do 15% całej ludności na świecie to osoby leworęczne. Jeśli chodzi o nasz kraj, to około 8%. Jeszcze w latach 70. uważano to za wadę i tępiono mańkództwo. No, niestety bardzo źle wpływało to na leworękie dzieci. Przede wszystkim zniechęcało do pisania czy zajęć manualnych. Na szczęście obecnie wiadomo jest, że leworęczność w żaden sposób nie wpływa negatywnie na rozwój. Osoby leworęczne mają odwróconą funkcjonalność rąk, co jest związane z dominującą aktywnością prawej półkuli mózgowej, a przy tym samym skutkuje też lepszą sprawnością lewej części ciała.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót pałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata. Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
3: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
2: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
1: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
4: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
1: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
5: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
1: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czekała na to 11 miesięcy. Iga Świątek w finale turnieju tenisowego w Toronto. Polka po emocjonującym spotkaniu pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Obie panie w całym meczu grały wet za wet. Ostatecznie to Polka była górą, wygrywając 6-3, 1-6 oraz 6-3.
2: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
1: Mówiła wyraźnie zadowolona po meczu Świątek. Jej rywalką w finale w Toronto będzie Kazaszka Jelena Rybakina, która pokonała Amerykankę Coco Gauff także w trzech setach. 5-7, 6-2 i 6-2. A finał już dziś w nocy. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, zawodniczka miejsce na podium na 400 metrów stylem zmiennym zapewniła sobie świetnym finiszem. Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. A wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Jak przyznała Kozan, córka emigrantów, jak na razie ciężko jej idzie nauka polskiego. Moi rodzice uczą mnie w domu, staram się, chociaż... Będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku. No, trzymamy za słowo. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Francją 3-0 w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Zwycięstwo w całym turnieju zapewnią sobie albo Polki, albo Włoszki. Ten pojedynek już dziś o 18:00 w Koszalinie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj pod znakiem zachmurzenia małego. Jeśli chodzi o termometry, te w regionie dzisiaj pokażą nam do 27 stopni Celsjusza w dzień. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1022 hektopaskale na barometrze i wiatr północno-wschodni w porywach 40 km na godzinę. Synoptycy podpowiadają nam, że dzisiaj nigdzie nie powinno padać, biometr niekorzystny, a jeśli chodzi o wilgoć powietrza, ta przekracza 30%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
8: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Witam serdecznie po godzinie 8. To jest czwartkowy poranek, który jako pierwszy pojawia się w naszej ramówce od poniedziałku do piątku. Dzisiaj już bliżej weekendu, bo to przecież czwartek, czyli dla niektórych taki mały piątek. Właśnie. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że witacie razem z nami kolejny dzień tegoż tygodnia. I tak, do godziny 11:00 wspólnie witamy kolejny dzień sierpnia. Dzisiaj 13 dzień sierpnia na kartach kalendarza.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: wakacyjne poranki pełne muzyki, wiadomości z regionu, z kraju i ze świata, no i też lokalne tematy, które bardzo często pojawiają się w naszych rozmowach o poranku. Dzisiaj też przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Posłuchajmy.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Panie Tomaszu, jak sierpień to dożynki, czyli święto ludowe podsumowujące żniwa i wdzięczność za zebrane plony. Co dokładnie symbolizuje ta tradycja?
3: Rzeczywiście dożynki najczęściej kojarzymy z wieńcem dożynkowym, bo to był główny bohater tego święta plonów. Dożynek albo też obrzynek, jak to też unazmawiano. I sama nazwa właściwie kiedyś brzmiała wieńcu winny. Tak naprawdę nie było takie jednodniowe wydarzenie, tylko raczej pewien okres, czas. Dzisiaj kojarzymy z wydarzeniem, prawda, że idziemy w niedzielę na dożynki, a kiedyś był to taki cały okres, który miał swoje pewne etapy. Zaczynało się rzeczywiście w domu gospodarza, później one się przenosiły na dwór i wreszcie do kościoła. Czyli rzeczywiście w tym dniu ukończenia prac żniwnych, kiedy to już ostatni snop pszenicy się zbierało albo osa, zwany on był wtedy też babą, ten właśnie snop, obierało się go zielem, polnymi kwiatami, rumiankiem, krwawnikiem, tym co symbolizowało obfitość, i niosło się do domu gospodarza, i tam właśnie taką babę żniwną wiozło się też na wozie. No i u gospodarza odbywał się obrządek. Przed domem oblewano wieniec wodą na dobrą zapowiedź pogody na przyszły rok. Potem wykonywano przyśpiewki gospodarzom na wykupienie tego wieńca. Gospodarz wykupywał. No i tutaj temu towarzyszyły na pewno takie tańce, byli muzykanci, tych na wioskach oczywiście też nigdy nie brakowało. I później też taki obrzęd przenosił się też na dwór. Rzeczywiście wtedy przywożono taką babę żniwną na dwór. Dziedzic wręczał żniwarzom pieniądze, zapraszał ich na uroczyste obchody na święto Matki Bożej Zielnej, czyli na święto Wniebowzięcia na 15 sierpnia. Dawał im też pieniądze na to, żeby ładnie taki wieniec był przybrany. No i w święto już Matki Bożej Zielnej dziewczęta przygotowywały specjalny wieniec do ustrojenia, którego też zakupywały właśnie wstążki, inne takie ozdoby. Czas takiego wicia wieńca też był określany tradycją, bo przecież było to także spotkanie takie towarzyskie przy wiciu wieńca. Schodzili się swaty, dróżki, którzy później zawozili do kościoła taki wieniec. Dróżki znosiły jedzenie, swaci jakąś wypitkę i w ten sposób tutaj przygotowywano właśnie taki piękny wieniec. On miał kształt jakby takiej półkuli złożonej ze skrzyżowanych kabłąków. Do dzisiaj często tak się wieńce tworzy, chociaż dzisiaj już jest duża różnorodność, dużo fantazyjnych kształtów jest wieńców, ale kiedyś pierwotnie właśnie tak on był robiony i do niego mocowano kłosy, takie dorodne kłosy, owoce, kwiaty, zioła. No i później uroczyście na święto Matki Bożej Zielnej taki wieniec był wnoszony na sumę do kościoła. Przywożony był wozem, też udekorowany pięknie w gałązki, kwiaty, różne ozdoby. Konie też były pięknie ubrane w zdobne uprzęże. Często przed wojną temu towarzyszyła także banderia konna, czyli taki kolumna gospodarzy jadących na koniach. Już wtedy, kiedy była taka większa świadomość wspólnoty wiejskiej i kiedy te dożynki miały charakter takiego święta w całej wiosce. No i oczywiście wieniec był wnoszony przez dróżki i swatów wraz z muzykantami. Po mszy świętej już później ten wieniec był przywożony na dwór, stawiano go w ganku, odbywała się wielka zabawa, dziedzic przygotowywał taką zabawę, wszyscy dobrze się bawili. Natomiast wiadomo, że później rolę już od okresu międzywojennego taką rolę właśnie takiego dziedzica też przyjął starosta, prawda? Kiedy starosta żniwny, starosta dożynek, taki gospodarz, który był powszechnie szanowany, uznawany, do niego wtedy przywożono najpierw wieniec, później na wóz się zasiadało już wraz ze starostą, ze starościną i zawoziło się do parafii. Więc tak to kiedyś rzeczywiście wyglądało. Ta tradycja jest do dzisiaj obecna w większości tutaj gmin na Podkarpaciu, u nas także, myślę, że w całej Polsce.
2: A czy współczesne dożynki łączą w sobie zazwyczaj taką wspólną zabawę i świętowanie?
3: Tak, oczywiście. To jest święto plonów, święto religijne, ale także jakoś taki wielki dzień wspólnoty, prawda, w tej wiosce. Jest to pewien symbol zakończenia pracy, ukoronowania tej pracy. Ten kształt wieńca też to symbolizuje, jakby ukoronowania pracy i tego okresu najbardziej takiego ciężkiego, żmudnego w pracy na wsi, więc jest to rzeczywiście i zabawa, a temu towarzyszą przecież i później różnego rodzaju festyny, pokazy, integracja społeczności lokalnej.
2: Tak jak pan powiedział, święto łączy w sobie elementy dawnych obrzędów dziękczynnych za urodzaj, także aspekty religijne i ludowe, podkreślając wdzięczność za dar ziemi i pracę ludzkich rąk. Czy dożynki w takim razie wpisują się w taką naszą polską tradycję?
3: Oczywiście. Jest z dawien dawna, jest to tradycja polska, jest to nasza tradycja lokalna, także tradycja kościoła.
2: Panie Tomaszu, w takim razie dziękujemy za przybliżenie nam szczegółów, jeżeli chodzi właśnie o ten obrzęd dożynkowy. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Zawsze trendy, hity. Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyt blisko 30 tysięcy papierosów udaremnili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z przejścia granicznego w Medyce. Do zdarzenia doszło podczas kontroli pojazdów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. W trakcie szczegółowej rewizji busa kierowanego przez 33-letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli specjalnie przygotowane skrytki w siedzeniach pojazdu. Aby ukryć nielegalny towar przed kontrolą, z wnętrza siedzeń usunięto część wypełnienia. W tak przygotowanych schowkach funkcjonariusze wykryli prawie 16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony do dalszego postępowania, a kierowca busa wpłacił 10 tysięcy złotych na poczet grożącej kary grzywny. Tego samego dnia funkcjonariusze z Medyki wykryli podobną próbę przemytu w kolejnym busie. Łącznie wykryto tam 13,5 tysiąca sztuk papierosów. W obydwu przypadkach dalsze postępowanie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Gdyby papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, straty budżetu przekroczyłyby 40 tysięcy złotych. Bezpieczne podróżowanie za granicę wymaga odpowiedniego przygotowania, czujności oraz znajomości procedur kryzysowych. Przed wyjazdem należy sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu. Warto też przygotować skany paszportu, wiz, ubezpieczenia i biletów. Nie należy trzymać wszystkich pieniędzy w jednym miejscu i eksponować drogiej biżuterii, sprzętu elektronicznego ani dużych kwot gotówki w miejscach publicznych, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie, wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
1: Najlepiej zamawiać taksówkę przez sprawdzone aplikacje lub licencjonowane korporacje polecane przez hotel. Przez cały sierpień po Tarnowie kursują złote meleksy. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o najmłodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11.15 oraz 13.15.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: 12 września na terenie przystanku Kwiatowa w Jaśle odbędzie się festiwal muzyki rockowej i metalowej. Jako pierwszy wystąpi zespół Malchus, po którym zagrają kolejno Iskariota oraz Monstrum. Wieczorną część koncertu otworzy grupa Debil, a tuż po niej publiczność rozgrzeją formacje TSA oraz gospodarze z zespołu Crusher. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Hunter, którego występ zaplanowano na godzinę 21. 15 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele ojców Franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. Wcześniej odśpiewany zostanie również hymn państwowy. W programie nie mogło zabraknąć także miejsca dla tradycyjnego apelu pamięci Oręża Polskiego. O godzinie 11 rozpocznie się koncert laureatów 8. konkursu poezji i pieśni patriotycznej Niepodległa Niepokorna. Po zakończeniu części oficjalnej miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego organizatorzy zapraszają uczestników wydarzenia do skorzystania z gorącej grochówki. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Sroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja Memoriału Kawaleryjskiego Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. W programie wydarzenia znalazły się konkursy kawaleryjskie, władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej oraz wystawa sprzętu kawaleryjskiego.
0: Reklama.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Szukasz idealnego planu na gorący, sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest dobry moment, to jest dobry czas, abyśmy znowu wyjechali na drogi regionu, a informacje dla kierowców przygotował w ten czwartkowy ranek Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu, podróż rozpoczynamy w Krośnie. Obecnie dużych utrudnień nie ma, jednak uważajmy szczególnie na ulicach Korczyńskiej, Okrzei, Legionów w stronę Ronda Solidarności. Utrudnienia na ulicy Grodzkiej spowodowane pracami drogowymi. Troszkę wolniej na Jagiellońskiej, Podkarpackiej i ulicy Bieszczadzkiej. W Jaśle nogę z gazu ściągamy dojeżdżając do Ronda Solidarności oraz w Rynku. Na Piłsudskiego ruch generalnie dość sprawny. Niewielkie utrudnienia występują na ulicy Metzgera, Mickiewicza i ulicy 3 Maja. W Gorlicach troszkę zwalniamy jadąc ulicą Parkową, Kościuszki oraz ulicą Legionów.
3: Spiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.
4: Tak gra Trendy Radio.

0: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Z uśmiechem na twarzy powitasz każdy nowy dzień. Każdy nowy dzień.
1: Startuj razem z nami.

Dzisiaj 13 dzień sierpnia, to oznacza Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych i mam dla was małą ciekawostkę. Chociaż przez wieki próbowano ich na siłę przestawiać na prawą stronę,

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty. Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
2: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
1: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
1: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, a to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
4: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 200 tysięcy dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Obie zawodniczki po zaciętych bojach wygrały swoje półfinałowe starcia. Polka ponad 2 godziny potrzebowała, by rozprawić się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, wygrywając ostatecznie 6-3, 1-6 i 6-3.
2: Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszę się, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to działało.
1: Z kolei Rybakina także w 3 partiach wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Świątek do finału zamierza przygotowywać się tak samo jak do wcześniejszych spotkań w Toronto.
2: Już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
1: A finał odbędzie się tuż po północy polskiego czasu. Dokładna godzina nie jest jednak znana, bo zależy od tego, ile potrwa wcześniejsze starcie deblistek. A wśród panów w finale w Montrealu zagrają Amerykanie rozstawiony z numerem 28 Brandon Nakashima oraz broniący tytuł Ben Shelton. Jeden dzień, jeden medal. Tak spisuje się reprezentacja Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Po 2 srebrnych medalach jest też ten brązowy za sprawą Jakuba Szymańskiego. Nasz płotkarz udowodnił, że stać go na dobre wyniki także na otwartym stadionie.
3: Najważniejsze, że się udało. Jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest stabilność. Nic tylko się cieszyć bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów.
1: Dziś o medal w Birmingham będzie trudno. Na bieżnie wraca za to nasza kapitan Natalia Bukowiecka. Wystąpi w półfinałach biegu na 400 metrów. Z europejskimi pucharami pożegnał się pierwszy polski klub GKS Katowice. W rewanżowym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji co prawda wygrał 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale nie udało mu się odrobić 2 bramek różnicy z pierwszego spotkania. Dziś swoje rewanżowe mecze zagrają nasi pozostali pucharowicze.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czas już na informacje pogodowe w Trend Radio. Czwartek, 13 dzień sierpnia, to czas, kiedy na niebie synoptycy fundują nam zachmurzenie małe, a aura sprawi, że termometry wskoczą maksymalnie w ciągu dnia do 27 stopni Celsjusza. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie 1022 hektopaskale. No i jeśli chodzi o opady, takich nam dzisiaj meteorolodzy nie przewidują. A weekend? W piątek 28 stopni, w dzień, w sobotę 32, w niedzielę do 34 kresek na zaokiennych.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
11: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
12: Do jutra, karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
13: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Minęła już godzina 9:00, to cały czas program Trendy Start. Dzisiaj 13 dzień sierpnia, czwartek, a właśnie w tej najbliższej godzinie zaglądniemy do porannej prasy. Pozostańcie blisko nas.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Witam serdecznie w czwartek w przeglądzie prasy i na początek informacje o dzisiejszym dniu. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Co ciekawe, obecnie naukowcy prowadzący badania nad fenomenem leworęczności dopatrują się osób leworęcznych większych zdolności w poszczególnych dziedzinach. Podobno lepiej radzą sobie z przyswajaniem języków obcych, częściej są uzdolnieni muzycznie i plastycznie, mają dobry refleks, nie mają trudności z geometrią, lepiej oceniają odległości. Jedno jest pewne. I prawo, i leworęczni lubią muzykę, więc teraz Kaja Igor Ambrygowicz, prawy do lewego, a za chwilkę przekartkujemy Gazetę Codzienną Nowiny.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Reklama.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
3: Castorama.
0: Teoria
4: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
1: Reklama.
6: Trendy radio.
7: Wybijamy
6: trendy, brzmienie.
7: Wszechczasów. Dla Ciebie.
8: I kartkowanie gazet. Rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Do 25 lat pozbawienia wolności grozi obywatelowi Bułgarii, który brutalnie zmuszał kobiety do prostytucji. Operował w trzech krajach. Śledczy mają dowody, że także w Dębicy. Trzeba było współpracy prokuratury okręgowej w Tarnowie, krakowskiej komendy wojewódzkiej policji i straży granicznej, żeby dopaść 30-letniego Michaila R. Śledztwo wciąż jest prowadzone, ale zebrany dotychczas materiał dowodowy pozwolił na postawienie Bułgarowi trzech zarzutów. Każdy z nich dowodzi, że w swojej przestępczej aktywności wykazywał się wyjątkową brutalnością. I kolejny temat. Policjanci z powiatu jarosławskiego odnotowują w ostatnim czasie coraz więcej zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Do kolizji dochodzi przede wszystkim na drogach przebiegających przez tereny leśne i pola. W całym województwie od początku lipca odnotowano natomiast 268 kolizji z udziałem zwierząt, choć policyjne statystyki nie rozróżniają, czy chodziło o dziką zwierzynę, czy na przykład psy i koty. W ostatnich dniach na podkarpackich drogach doszło do kilku zdarzeń z sarnami i jeleniem. I kolejny temat. To miał być odważny eksperyment, ale zakończył się dużym sukcesem. KS Legion Pilsno znalazł 200 osób i firm, które zdecydowały się wesprzeć klub poprzez zakup cegiełek na wyjątkową koszulkę meczową. Jak zdradza prezes Wojciech Sztorc, zainteresowanie było tak duże, że klub mógł sprzedać znacznie więcej miejsc. I ostatni temat w Gazecie Codziennej Nowiny. W kilku rzeszowskich szkołach zostaną zamontowane w tym roku poidełka dla uczniów. Mają one zachęcać dzieci i młodzież do wyeliminowania ze swojego życia wody butelkowej, zawierającej mikroplastik i kolorowych napojów na rzecz czystej wody wodociągowej.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy teraz, jakie zdarzenia drogowe odnotowali policjanci z Podkarpacia w ostatnim czasie.
2: Noc na podkarpackich drogach minęła spokojnie, bez wypadków, natomiast dzisiaj rano po godzinie 7 policjanci interweniowali w miejscowości Futoma w związku z wypadkiem, w którym ranny został motocyklista. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem nie zachował należytej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w osobowe Audi. Mężczyzna z urazami kończyn trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku.
1: Dziękujemy funkcjonariuszom zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Życzymy bezpiecznej drogi.
0: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policja w Gorlicach wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się nad osobami zależnymi podczas kolonii w internacie zespołu szkół nr 1, po tym jak rodzice zgłosili stosowanie przemocy werbalnej i fatalne warunki bytowe. Po nocnej interwencji rodziców i zabezpieczeniu nagrań dowodowych zmieniono kierownika turnusu. O szczegółach mówi Grzegorz Szczepanek z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
2: Na podstawie zawiadomień, które złożyły mamy dzieci wypoczywających na kolonii w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach wszczęła dochodzenie pod kątem artykułu 207 kodeksu karnego. Jest to przestępstwo polegające na znęcaniu się nad osobą, w tym przypadku pozostającą w stosunku zależności od sprawcy, czyli osoby, które miały sprawować pieczę. Przesłuchano dotychczas trzy osoby, trzy mamy tychże dzieci przebywających na kolonii, jak również powiadomiono kuratorium, które jeszcze w piątek prowadziło kontrolę na tej kolonii. Kolonia na ten piątek, na dzień kontroli nie została zamknięta, odbyła się normalnie do czasu, którym była planowana.
1: Sprawę objęto nadzorem instytucjonalnym. Kontynuowany jest remont Domu Ludowego w Dobieszynie, który teraz czeka kompleksowa termomodernizacja. Obecnie roboty koncentrują się przede wszystkim na zewnętrznej części budynku. Zakres inwestycji obejmuje również m.in. budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, roboty murowe, wykonanie podłoży i posadzek oraz prace wykończeniowe i modernizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Wartość zadania opiewa na 930 tysięcy złotych. Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
3: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem orkiestry dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 gwiazda wieczoru zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rynkodzielnicze, dla dzieci darmowe dmuchańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
1: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny. Jagody to niezwykle zdrowe owoce bogate w witaminę C, witaminy z grupy B, potas, magnez i fosfor, a także błonnik i przeciwutleniacze. Wspierają wzrok, obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają odporność, działają przeciwzapalnie, pomagają w biegunkach i mogą zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
4: Jagody są owocami niskokalorycznymi, mają około 50 kilokalorii na 100 gramów. Co więcej, mają niski indeks glikemiczny, czyli nie powodują skoków glukozy ani insuliny we krwi. Są bogactwem witamin, m.in. witaminy C. Tu koniecznie trzeba wspomnieć o antocyjanach. Są to składniki, które nadają jagodom fioletowy kolor, wspomagają serce i działają przeciwzapalnie. Także dobrze spożywać jagody, zwłaszcza teraz, kiedy jest na nie sezon i zdecydowanie warto po nie sięgać.
1: Jagody są niskokaloryczne i mogą być spożywane przez diabetyków.
5: Więcej informacji na trendyradio.pl.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

czwartek dla mnie to taki mały piątek już, ale zanim porozmawiamy o weekendowych planach, tak jak codziennie, teraz przeglądniemy kolejną gazetę. Dzisiaj tematów wiele inwestycyjnych, a także z tych związanych z tematyką społeczną, więc zapraszam na kartkowanie Gazety Krakowskiej.

0: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Reklama.
1: I kartkowanie Gazety Krakowskiej teraz przed nami. Pierwszy temat. Elizabeth Szancel, prawniczka właściciela młyna przy ulicy Kołłątaja, była we wtorek gościem dnia otwartego nowej, dużej inwestycji, która realizowana jest w oparciu o pozostałości zabytkowego budynku. Mieszkańcy Tarnowa oraz goście, w tym inwestorzy zainteresowani wykupem pokoi w powstającym hotelu, mieli możliwość zobaczyć obiekt od środka. I kolejny temat. W grudniu 2025 roku w jednej z miejscowości na Sądecczyźnie policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który miał przy sobie ponad 10 kg substancji psychotropowej. Jak się okazało, dzięki temu zatrzymaniu udało się zlokalizować laboratorium, w którym trwała produkcja klofedronu. Teraz zatrzymano w sprawie kolejne dwie osoby. I kolejny temat. W mediach społecznościowych roi się od zdjęć z grzybobrania. Jedni pokazują kosze pełne borowików, inni kurek. Tymczasem w Gorlickiem grzybów ani widu, ani słychu. Na dworzysku pojawiły się może dwa razy, a można je było policzyć na palcach obu rąk. Cena była odpowiednia od do liczby, a potencjalni klienci odchodzili i komentowali, że poczekają na lepsze czasy. I jeszcze ten temat. Tatrzański Park Narodowy chce pieniędzy za ujęcia wody dla Zakopiańczyków i turystów. Domaga się od miejskiej spółki opłat za dzierżawę gruntów pod ujęciami. Zobowiązują nas do tego przepisy, tak mówią osoby z parku. Tymczasem ujęcia powstały na długo przed powołaniem parku do życia. Spółka nie zamierza płacić, zarzuca parkowi próbę maksymalizacji zysków kosztem zwykłych mieszkańców i chce skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. O tym więcej poczytacie w Gazecie Krakowskiej. Tym tematem zakończymy dzisiejszy przegląd prasy. Dobrego dnia życzę i do usłyszenia jutro.

Koleżanka Magdalena zaopatruje nas w tym tygodniu w sprawdzone newsy ze stron podkarpackich i małopolskich gazet. Serwis prasowy w Trend Radio już za nami, a to znak, że niebawem czas na wiadomości o pełnej godzinie z kraju i ze świata. Te najbliższe o 10, ale wcześniej jeszcze chwila na muzykę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice w trybie zakupowym, zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
2: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać trzeci pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
3: Chcemy dobudować trzeci pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
2: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
1: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
4: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów. Czyli władz Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
1: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
5: Wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
6: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
1: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
8: Czas na pogodę. Dzisiaj w czwartek w większości regionu na niebie króluje zachmurzenie małe, a słupki rtęci mają rozpędzić się do 27 stopni Celsjusza. Takie wskazania dostarczą nam termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Dębicy czy Mielca. Biometr mamy niekorzystny, porywy wiatru z północnego wschodu do 40 km na godzinę. Ciśnienie 1022 hektopaskale.
9: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Już po 10 na zegarze, zatem witamy Was dzisiaj w ostatniej godzinie programu Trendy Start. Łukasz Michal, poranna zmiana. Machamy Wam z nadradiowej konsolety. Przygotowujemy dla Was kolejny zestaw mega hitów i jak przystało na czwartek, też nie może zabraknąć giełdy pracy, więc jeśli chcecie sprawdzić, co dzieje się na rynku pracy na Podkarpaciu i w Małopolsce, koniecznie bądźcie z nami w tej godzinie. Yeah!

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, Pukowsko. Elektromechanik, Zabórz. Magazynier, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Operator suwnicy jezdnej, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Pracownik obsługi, Sanok. Pracownik produkcji, Sanok. Referent do spraw księgowości, Krotno. Robotnik budowlany, Sanok. Osoba sprzątająca, Sanok. Śliwierz szkła, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Telemonter, Sanok. Topiarz szkła, Sanok.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Dzisiaj, moi drodzy, już ten moment, kiedy w głośnikach waszych radioodbiorników zabrzmi trendy hit dnia. Czwartkowy poranek wypełnia też muzyka od grupy Kosmos, która no właśnie już niebawem wyda kolejny swój singiel, którym będę dzielił się z wami na antenie Trend Radia. Ale właśnie, jeśli Kosmos to coś dla was nieznanego, to teraz posłuchajcie właśnie hitu, który no już kilka lat wstecz stał się mega hitem.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: się. Reklama.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Razem z wami na Podkarpaciu i w Małopolsce, a teraz właśnie czas opowiedzieć co nieco o sporze o utworzeniu gminy Chmielów. Wniosek w sprawie referendum został odrzucony. O co chodzi? Otóż Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy Chmielów zapowiada zaskarżenie do sądu uchwały radnych Nowej Dęby, którzy ponownie odrzucili wniosek o przeprowadzenie referendum. Chodzi o odłączenie Chmielowa i Cyganów oraz utworzenie nowej gminy. Bezprawna decyzja, która uderza w prawo lokalnej społeczności do decydowania o sobie. Tak Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy Chmielów ocenia uchwałę radnych Nowej Dęby, którzy w ubiegłym tygodniu ponownie odrzucili ich wniosek o organizację referendum w sprawie utworzenia nowego samorządu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę przed północą w Dębicy przy ulicy Cmentarnej. Podczas awantury pomiędzy kilkoma osobami 35-letnia kobieta została zraniona ostrym narzędziem. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, mówi aspirant Magdalena Baran z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa osób miała zaatakować znajdującego się tam mężczyznę. Przybywająca w pobliżu 35-letnia kobieta, najprawdopodobniej chcąc przerwać atak napastników, została raniona ostrym narzędziem w okolice pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Po zaopatrzeniu została zwolniona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku prowadzonych czynności policjanci wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn, mogących mieć związek ze zdarzeniem. Jeden z nich został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut kierowania grupą nieustalonych sprawców i udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się pobicia z użyciem niebezpiecznych przedmiotów innych osób.
1: Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Dębicy.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: 13 wykonawców jest zainteresowanych modernizacją ponad 9-kilometrowego fragmentu DK-73 Pilzno-Brzostek. Przebudowywany odcinek DK-73 przebiega przez gminy Pilzno oraz Brzostek. Trasa w większości prowadzi przez obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej, częściowo zagrodowej i rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi funkcjonują także punkty handlowe oraz usługowe, co dodatkowo zwiększa liczbę użytkowników drogi, w tym pieszych. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK-73 będzie dostosowany do parametrów drogi klasy GP ze wzmocnioną nawierzchnią do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Brzostek to nie tylko inwestycja ważna lokalnie, ale także istotny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego tej części województwa podkarpackiego, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
4: Wybrany wykonawca zrealizuje inwestycje w formule projektuj i buduj. Na cały proces przewidzieliśmy 39 miesięcy, w tym 20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, czyli tak zwaną decyzję ZRID, oraz 19 miesięcy na roboty budowlane. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Wybudujemy też ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. Rozbudowa DK-73 między Pilznem a Brzostkiem jest to inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo, przepustowość i komfort podróżowania na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych naszego regionu.
1: W ciągu drogi krajowej powstaną też 3 nowe obwodnice: Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Obwodnice Jasła i Pilzna są już w realizacji. Wykonawcy prowadzą prace projektowe i przygotowują dokumenty niezbędne do złożenia do wojewody podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji z RID. Kolejne znaczące środki zewnętrzne trafią do powiatu gorlickiego. 10 sierpnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów. Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności. Powiat dębicki pozyskał 120 tysięcy złotych w ramach programu Razem Bezpieczniej na realizację projektu związanego ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Jana Pawła II w Dębicy. Inwestycja obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano m.in. wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 grudnia. Projekt uzupełniają działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu z książką Sięgaj Gwiazd. Projekt obejmuje działania literacko-edukacyjne inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i skierowany jest do odbiorców w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na integrację międzypokoleniową, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
5: Jednym z najbardziej niezwykłych punktów programu będzie astronomiczna noc w chwili numer 2, wieczór, podczas którego biblioteka całkowicie zmieni swoje oblicze. Między regałami pojawią się gwiazdozbiory, kosmiczne zagadki i niezwykłe opowieści. Najmłodsi odwiedzą strefę małych astronautów, gdzie tworzyć będą świecące w ciemności gwiazdozbiory, wysłuchają kosmicznych bajek i zajrzą do mini planetarium. W strefie odkrywców całe rodziny wezmą udział w grze terenowej prowadzącej przez biblioteczne regały, rozwiązując zagadki ukryte w książkach. Z kolei w strefie młodych badaczy uczestnicy zbudują modele planet i sprawdzą swoją wiedzę w quizach oraz logicznych wyzwaniach inspirowanych m.in. teoriami Kopernika. Dorosłych i seniorów czeka wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Kopernik – Nowe oblicze geniusza.
1: Wydarzenia będą odbywać się w nowo otwartej filii numer 2 przy ulicy Kopernika 8.
0: Reklama.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
7: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
8: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy. Stan na dzień 7 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica, Polska. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Muszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik sam ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glażurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Regietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica, Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica, Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren Unii Europejskiej oraz kraju. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Jak co czwartek przypominam, mamy dla Was informacje z powiatowych urzędów pracy. Wszystko w ramach giełdy pracy na naszej antenie. No a teraz wracamy sobie po tej porcji solidnych ogłoszeń do hitów, które prezentujemy na naszej antenie. I Like It i Narcotic Trust.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 groszy. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański

0: Trendy Radio.
1: Powoli zbliżamy się do końca dzisiaj programu, a więc tak, moi drodzy, jeszcze jedna z waszych propozycji o tej porze, nim pożegnamy się na dobre. Make, czy ty mnie jeszcze kochasz? Właśnie, pytanie, które zadaje sobie podobno nie jeden słuchacz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąca i gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Kowski.
2: Tu nikt nie będzie z nikim głupał. Nikt nie poszedł też żadnym szantażem. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
1: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, plując rok do roku równe 3%. Podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
3: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc stajmy z każdej takiej okazji.
1: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk MGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tych ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się wić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznania ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plan krzyżowała mgła. Mecz o 19.30. Dziś też rewanże rozegrają w Europie Raków Górnik Jagiellonia. Wczoraj mimo wygrali z Ligą Konkurencji pożegnali się piłkarze GS-u Katowice. W dwóch meczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej MUK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton odbędą się dziś wybory uzupełnienia do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
4: Głosował to skutek zrzeczenia się przez Farage mandatu. Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darownę, jaką Farage ją przed wybrani mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a inaczej niż między innymi Chbia Binz.
1: Kosmita z kubłem na śmieci, bowiem może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
5: Jeszcze chwila na fazę pogody i kończymy program Trendy Start, bowiem dzisiaj we czwarniebie w tym regionie króluje zmrożenie małe, w termometrach zaś 27 stopni Celsjusza to maks, co dzisiaj mają nam wskazać regionalne termometry. Do 40 km na godzinę, porywy wiatru z północnego wschodu, biometr niekorzystny, jeśli chodzi o ciśnienie 1022 hektopaskale. Pogoda przekazana, Łukasz Michtal odmeldowuje się już z dzisiejszego porannego studia. Ja życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.
6: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot.

0: Wiejskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, 90 godziny.
3: Tak. Już jest.
2: Oj, tak, ten czas tak leci, tak szybko. Ale
3: no,
2: pamiętajcie,
3: pędzimy.
2: Będzie działo się dużo w regionie. Mówimy o tym oczywiście na naszej antenie.
3: Non-stop,
2: szczegóły
3: także
2: też
3: zapraszamy
2: na stronie trendyradio.pl i na fanpage'u.
3: No pewnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: London Boys, Harlem Desire.
2: Brytyjsko-niemiecki duet teraz pojawia się na naszej antenie. Znacie go doskonale. No, jeśli ktoś nie zna, to proszę zapytać wujka, cioci. Na pewno znam.
1: No tobie mówił wujek.
2: Pani Basiu, zna pani? Zna pani. No pewnie, że tak, to proszę wnuczkowi. Nie, wnuczkowi, jak tam będziemy.
1: Marcin.
2: Przepraszam.
1: Dobra, słuchajcie, powiem, Marcin jest taką osobą, że
2: nie cofnę tego.
1: Powie się mu wujek,
2: nie cofnę tego.
1: Rozumiesz,
2: to nie cofnę, nie cofnę tego.
1: On nie czai bazy
2: w ogóle. Bratankowi, o to mi chodziło. Przepraszam, panią Usi.
1: Dobra, Marcin, wypowiadaj, bo widzę, że u ciebie cię.

0: Reklama. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
3: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Living Joy, Dreamer.
5: Tak, Dreamer,
4: oj,
5: włoska
4: wszyscy
5: grupa.
4: Jesteśmy marzycielami tak naprawdę.
5: Tak, marzysz o czymś?
4: Non stop.
5: O czym marzysz? Tak, najskrytsze twoje marzenia.
4: Teraz?
5: Tak.
4: Muszę mieć też pilki, Marcin, jak ja je zobaczyłam. Ale ta cena, kto to wymyśla?
5: Tylko tyle!
4: No to jest pomysł.
5: Ja myślałem,
4: że
5: jakieś poważne, wielkie takie rzeczy, to szpilki jakieś.
4: Widzisz, jakie jest.
5: Jakie, jakie to szpilki? Takie pineski do wkładania, żeby zaznaczyć na tablicy?
4: Takie,
5: rzeczy?
4: Żeby wbijać w ciebie.
5: A, okej.
4: Okay. Wiesz?
5: No, akupunktura.
4: Tak jest.
5: Akupunktura. Tak.
4: To będziesz moim pierwszym klientem.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Linda Rocco, Fly With Me. 95 tak. rok. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, chciałbym polecieć do Stanów Zjednoczonych.
1: Możemy lecieć.
2: No, zobaczyłbym na przykład, chciał polecieć Teksas.
1: O, no, tam pięknie, Marcin.
2: Tylko Teksas.
1: No, Teksas to jest
2: Teksas.
1: Kupiłabym ci takie buty.
2: Nie, tylko Teksas.
1: No to na Teksas, dobra, no, niech Teksas będzie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Yam Rose. Boy.
2: Tak,
1: oj,
2: polska grupa teraz.
1: Power Dance?
2: Tak, 93 rok. Zespół powstał w 90, tak, dokładnie 3. I pierwszy skład tworzyli
1: Maciej Raj.
2: No tak, i Rafał.
1: Rafał Bielski. I pomagała im również Kasia Lezing, która później poszła swoją stroną. Jak
2: i nagrała piękny błękit.
1: Wielki. No. Piękny tyś jest.
2: Wielki błękit, piękny błękit, nie?
1: No tak, tak, no
2: wszystko
1: tak,
2: błękitne, dokładnie, jest piękne i wielkie.
1: Tak, to jest jedna z pierwszych polskich grup muzycznych, która wykonywała techno. Także, no, spory wyczyny na tamte lata. Tak było.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali kierującego białym BMW, którego pasażer zamiast w kabinie siedział na dachu jadącego pojazdu. Kierowca za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, natomiast pasażer został ukarany mandatem. Mówi starszy aspirant Rafał Gottfried z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W niedzielę w godzinach popołudniowych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali kierującego białym BMW, którego pasażer siedział na dachu jadącego pojazdem. Kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Natomiast pasażer został ukarany mandatem.
1: Przewożenie osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi rażące naruszenie przepisów drogowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów spoczywa na kierującym pojazdem.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: 1,8 miliarda złotych na pokrycie nadwykonań świadczeń i prawie 600 milionów złotych na realizację nadwykonań w programach lekowych i chemioterapii w Polsce. To dwie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Mowa o uruchomieniu rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 rok. To kolejna dodatkowa pula pieniędzy z budżetu państwa do planu finansowego NFZ. W 2025 roku pierwotna dotacja to 18 miliardów złotych. Przekazano łącznie 32 miliardy. W 2026 zaplanowano 26 miliardów, a przekazano 33. Na rok 2027 w tej chwili planowana dotacja to 35 miliardów, mówi Łukasz Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
4: Dzięki podpisanym już zarządzeniom prezesa NFZ, Podkarpacki Oddział otrzymał dodatkowe środki w planie, które zostały przeznaczone na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad limit umowy w zakresach nielimitowanych za pierwszy kwartał tego roku. To kwota 114,2 miliona złotych oraz na sfinansowanie pełnego wykonania w lekach i substancjach leczniczych w programach lekowych i w chemioterapii za ten sam okres. To kwota 9,6 miliona złotych. Łącznie to niemal 124 miliony złotych.
1: W chwili obecnej są procedowane zmiany zwiększające wartości umów. Trwają prace związane z modernizacją energetyczną świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Górnej. Modernizacja obejmuje szeroki zakres prac. Budynek przechodzi gruntowną przebudowę, w ramach której wymieniono dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. Wykonywane są również nowe posadzki, a dotychczasowy system ogrzewania zostaje zastąpiony nowoczesnym rozwiązaniem opartym na pompie ciepła typu powietrze-powietrze o łącznej mocy 21 kW. Instalacja będzie zapewniać zarówno ogrzewanie budynku w okresie zimowym, jak i jego chłodzenie latem. Na budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wraz z magazynem energii o pojemności również 10 kW. Wartość całej inwestycji przekracza 1 000 000 zł.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Występują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Mirandoli Pika w Krośnie. Utrudnienia związane są z rozpoczęciem prac obejmujących modernizację oraz budowę kanalizacji deszczowej w ciągu przedmiotowej ulicy. W związku z prowadzonymi robotami magistrat prosi kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz w miarę możliwości

0: wybieranie tras alternatywnych. Do 14 sierpnia trwa nabór do żłobka samorządowego w Brzozowie, oddział w Chumniskach. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do placówki proszeni są o złożenie kompletnej dokumentacji. Kompletną dokumentację należy składać u dyrektora żłobka samorządowego w Brzozowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przesłania kart zgłoszenia z załącznikami drogą elektroniczną należy skontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia przyjęcia dokumentów.
1: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: MacBook 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Reklama.
3: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
4: Pet Shop Boys i West End Girls.
5: No, ja myślałem Go West.
4: Może być, chcesz?
5: Słuchajcie, brytyjska grupa, która... Nie, Go West gramy co chwila. No to wiem, może teraz zagramy coś innego. No,
4: widzę, że jesteś w dobrym humorze i się nie czepiasz. Tak? Jeszcze. To jest dobre.
5: Przyczepię się za chwilę, bo wiesz, gdzie przykleiłaś gumę.
4: Ej, no Marcin, no nie mów tego na antenie, nie zdążyłam wybrać.
5: Ale za każdym razem, kiedy łapię się za to, to ją też...
4: Musisz o tym mówić?
5: No, to tak się klei.
4: No taki jesteś złośliwy.
5: Gadać, jak się klei?
4: Przestań.
5: Nie odkleję.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Ace of Base, tak. Wheel of Fortune.
2: Szwedzka grupa muzyczna grająca. Po co podklejasz gumy pod krzesło swoje?
1: Nie rób mi siary, chłopie, ludzie, możesz przestać?
2: Ale to jest jakieś mimowolne, czy o co tam chodzi?
1: No po prostu jestem ja lubię, bałaganiarą.
2: Jak
1: no.
2: Usiadam sobie, jak usiądę sobie na tym, lubię tak...
1: No wiem.
2: I łapię się twoich gum. Rozumiesz to?
1: Może na złość to zrobiłam, tak. Żebyś tak, wiesz, polepił się trochę.
2: Zagrajmy, będzie lepiej.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: United Six Night and Motion.
2: Zespół z 91 roku powstał w Hamburgu w Niemczech.
1: Tak jest. Alex Lider zespołu był DJ-em, także on od samego początku uznał te nuty.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: C-Block.
2: Oh, so strong out. Jeden z moich ulubionych hitów Skutera, przepraszam, C-Blocka, pojawia się teraz na antenie Trend Radia. Dziękuję wam za to, że podsyłacie takie, słuchajcie, no, bangery na 100%.
1: No pewnie, nie? Bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Tak, fajnie zagrać. I pozdrawiamy Tomka, który teraz jest dostawcą pizzy.
1: Przyjemnie.
2: Tomek, zmień kierunek na Trendy Radio. Gdzie ty tam w ogóle jedziesz?
1: No nie? Tomek, co ty?

0: pozdrawiamy gorąco. Co ty mówisz, że to czwartek już dziś?
1: Czwartulo.
0: Jak było po zaćmieniu słońca, jak się czujesz?
1: Wiesz co?
0: Lepiej, aniżeli
1: przed? Czekaliśmy na to 27 lat.
0: Jak 27 lat. Słuchajcie, no w ogóle to jest...
1: Ale za rok jest kolejne zaćmienie.
0: Ja pamiętam 99 rok, jak stałem i oglądałem słońce przez płytę CD.
1: No.
0: Nie? Fajne te czasy były.
1: Widzisz, Marcinie.
0: Tak, trzymając Ankę na rękach. Na rękach wtedy jeszcze.
1: No, bo ja byłam dzidziusiem.
0: Prawie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych. Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
3: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
1: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
4: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kary.
1: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o Pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
5: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
1: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 25 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy nieco chłodniej, bo na termometrach 10 stopni. Jutro 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, a w sobotę no też przyjemnie. 30, pełne słońce, w nocy spadnie do 12.
1: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, Rasek, ale przyjemnie, co? Wydaje mi się, że taka pogoda to jest właśnie strzał w dziesiątkę. Nie za ciepło, nie za zimno. Nie no, właśnie ciepło, ale nie za upalnie. O to mi chodziło. No i super widzieć wszystkich uśmiechniętych ludzi, jak tak sobie dzisiaj szłam do pracy. No to sobie kminie. Kurczę, ale jest fajnie. No, subcio. Dobra, dziubasy, ja Was zapraszam bardzo serdecznie do udziału w programie Granie na żądanie. 7148, trendy. I to, co macie do przekazania. No właśnie, tych pozdrowień z tego, co widzę, jest całe mnóstwo. Także piszcie.

Pozdrowienia dla siostry Eweliny D. oraz dzieci również. Pozdrawiam kochane Dagmarę, Kingę i Żanetę. Ślę buziaki dla Bogusi i miłej zabawy. Kocham was, ale słodziacko. Jaka zabawa? Co tam będziecie porabiać? Możecie śmiało pisać na naszego fanpage'a na fejsie.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Pozdrawiam Kornelię i życzę z okazji urodzin dużo szczęścia, zdrowia, uśmiechu na twarzy 100 lat. Proszę o coś w wykonaniu Sanach. Pozdrawiam Ania. Anula, pozdrawiam Ciebie również i machamy do Korny, która obchodzi dzisiaj swoje urodziny. W takim razie życzymy całą redakcją dużo zdrówka, radości, uśmiechu i spełnienia marzeń.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Rami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilsno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.
3: Chciałem zadedykować wszystkim korzystającym z urlopu piosenkę zespołu Bajerful. Pozdrowienia dla całego Trendy Radio i wszystkich słuchaczy od Tomka. Jedyny na stanowisku w firmie. Oj, Tomku, okropnie, nie? Także wszystko na twojej głowie, ale za to później ty wybierzesz sobie urlop, nie? Czy już po? No, może być różnie. Odpoczywajcie, pracujcie, tylko pamiętajcie o tym, że mimo tego, że te temperatury obecnie jakieś tam rażące nie są, żeby dbać też o odpowiednie nawodnienie, alarmować będę chyba przez całe lato.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Serdeczne pozdrowienia dla męża Pawła od żony Gosi. Pamiętaj, że bardzo cię kocham, twój kotek. Phil Collins, Invisible Touch. No nice, nice. Na pewno żona Gosia się ucieszy, jak to usłyszy. No już usłyszała pewnie. Także Paweł, no ty też jesteś romantykiem z tego, co słyszę. Nice.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne podrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
1: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenie pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę, zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny, zadaszony taras. Gmina Komańcza pozyskała środki na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. Środki zostaną przeznaczone na remont parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Onufrego w Wisłuku Wielkim, remont parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Józefa w Komańczy oraz remont parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Turzańsku. Całość inwestycji opiewa na ponad 100 tysięcy złotych.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Gmina Ropa pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump traka. Środki zostały przyznane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2026. Planowana długość toru wyniesie 60 metrów, a szerokość warstwy jezdnej 150 cm. W ramach inwestycji zaprojektowano 4 profilowane zakręty. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i umożliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pump track będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne.
1: Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2026 roku. Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14:30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
5: Zapraszam wszystkich do Ryglic na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w miejscowości Wola Lubecka. Będą oczywiście obrzędy dożynkowe, będą zaprzęgi konne, będzie 20 wiejcy dożynkowych, będzie degustacja różnego rodzaju potraw, blisko 20 stoisk, również w Gwiazda Wieczoru, pogwizdani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spędzenie wspólnego popołudnia właśnie w miejscowości Wola Lubecka. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Woli Lubeckiej.
1: Organizatorzy dbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 aż do 1 w nocy.
0: Reklama.
6: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
12: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
14: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Dębicy.
15: Tu stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, e la gomma più, ma tu, perché tu,

0: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Pozdrowienia dla cioci Jadwigi, Irena Jarocka, kawiarenki od Oli. O, też nice. Pani Jadziu, pozdrawiamy gorąco, ale to wszystko za sprawą Oleńki.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Pozdrawiam i składam gorące życzenia z okazji urodzin dla mojej siostry Eweliny. Sherry, Sherry Lady, pozdrowienia rzecz jasna od Karoliny. Dziewczyny, pozdrawiam Was bardzo gorąco, a Eweli życzymy dużo, dużo miłości, uśmiechu, radości i samych przyjemności w życiu. No i dobrych i ciorów.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
2: Malinowy król w oryginale dla mojej zaczarowanej, śpiącej księżniczki Marty. Ale są wakacje, to trzeba odpoczywać. Irek, no właśnie, i takie podejście mi się podoba. No jak trzeba odpocząć, to trzeba. Nie ma co się zmuszać, nie? No, dokładnie. To w takim razie pozdrowienia lecą dla księżniczki. Martusia, odpoczywaj tam.

Dziubas, no zbliża się naprawdę bardzo fajny i przyjemny weekend w regionie Podkarpacia i Małopolski. No i dożynki, tak, dożynkowy czas nadszedł, także z tego się cieszymy, ale jeżeli planów nie macie, to zaraz wam znajdę, bo już... No tak naprawdę od jutra, w dniach 14-16 sierpnia, 14 Festiwal Archeologiczny, dwa oblicza w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Również dożynki gminy Jedlicze zbliżają się dużymi krokami, bo tak naprawdę w sobotę to samo tyczy się dożynek gminnych w Lubatowej. Pozdrawiam mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój. I dziubasy, no cóż jeszcze ciekawego? Dożynki powiatowe w zimnej wodzie powiatu jasielskiego, także w najbliższą sobotę. Dożynki gminy Reglice w Woli Lubeckiej już 16 sierpnia. Tych wydarzeń naprawdę jest mnóstwo, tak samo dożynki w Czerterzu, tu już plany na niedzielę, święto plonów, dożynki gminne w Ropie też 15 sierpnia. Co my tu jeszcze mamy? No i moi drodzy, mam takiego kąska muzycznego dla was. Lato w gminie Zarszyn. Już w sobotę możecie usłyszeć na żywo koncert orkiestry Dęte i Lutnia, Mażoretki ze swoim świetnym występem, Anna Wojton, Czarny Anioł. Ach, i cudowna Daria Negra, która na pewno nas oczaruje swoim głosem. Tak samo koncert Gwiazdy Wieczoru, zespół Phil, no i też dyskoteka z DJ-em. Także dziubas, jeżeli nie macie planów, to lato w gminie Zarszyn, no przygrzeje muzyką i to pięknie. Dobra, a my wracamy do pozdrowień. Ja oczywiście zachęcam do udziału we wszystkich imprezach.

0: Dobra, ja zmykam. Buziole, trzymajcie się ciepło. No i tak naprawdę słyszymy się za kilka godzin. No, trzeba teraz przygotować jeszcze obiadulo. No chyba pomidorowa wleci, coś mi się wydaje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały, są pierwsze ostrzeżenia. Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
3: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
2: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
4: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
5: Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
6: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
2: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Mateja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
7: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
2: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
8: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
2: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
9: Czwartek w naszym regionie słoneczny, termometry w cieniu pokazują okolice 24 stopni w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 25 w Tarnowie, chłodne już noce, 9-10 stopni z czwartku na piątek, jutro w trakcie dnia 27-28, w sobotę i niedzielę powyżej 30.
1: Reklama.
10: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm3. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
13: Mamy quady dla każdego.
12: Zapraszamy.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
1: Reklama.
18: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
19: Jesteśmy po godzinie 13 popołudnie w Trendy Radio, czwartkowe popołudnie, no i wakacyjne. Godzina 13 to może już taka druga, trzecia kawka. Espresso od Sabriny Carpenter.

0: Zerknijmy do kalendarza. 13 dzień sierpnia, ale czwartek, a nie piątek, więc mam nadzieję, że ta trzynastka jest dla każdego szczęśliwa. Słońce coraz szybciej od nas odchodzi. Dziś już o 27 będzie zachód. Krótko mówiąc, o blisko 2 godziny dzień krótszy od najdłuższego. Imieniny obchodzą Diana, Helena oraz Jan. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do końca lata jeszcze 40 dni.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko. A jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Wczoraj wieczorem częściowe zaćmienie słońca nad naszym regionem. Jedna rzecz mnie tylko niepokoi. Ja sprawdziłem sobie Google Trends w okolicach 21. Nietypowo często wyszukiwana była fraza SOR okulistyczny. Więc mam nadzieję, że to zaćmienie w oczach to też było tylko chwilowe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w Wujskiem. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 16 w dniu wczorajszym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni kierujący motocyklem jechał w kierunku Sanoka. W pewnym momencie najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Renault. Mówi Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji.
2: W wyniku zdarzenia motocyklista, 48-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, został przewieziony do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i wykonali inne niezbędne czynności, które posłużą do ustalenia dokładnych okoliczności wypadku. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność na drodze.
1: Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora. Prace związane z budową nowego mostu w Libuszy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach inwestycji powstaje nowoczesna przeprawa o konstrukcji żelbetowej. Nowy obiekt będzie trwały, bezpieczny i dostosowany do współczesnych wymagań, zapewniając sprawny przejazd mieszkańcom oraz kierowcom korzystającym z tej trasy. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 3,4 miliona złotych. Trwa trzeci etap budowy remizy OSP w Potoku. Obecnie prowadzone są intensywne prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Układany jest gres na podłogach, a w pomieszczeniach sanitarnych wykonywane są okładziny ścienne z płytek ceramicznych. Rozpoczęto również prace malarskie, które nadają poszczególnym pomieszczeniom docelowy wygląd. Równolegle prowadzone są prace zagospodarowania terenu wokół budynku. Koszt realizacji trzeciego etapu inwestycji wynosi ponad 688 tysięcy złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Już w najbliższą sobotę stadion w Lubatowej stanie się centrum podziękowań za tegoroczne zbiory. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 zbiórką delegacji wieńcowych przy szkole podstawowej w Lubatowej, skąd wyruszy uroczysty przemarsz do kościoła. O godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie korowód przejdzie na stadion w Lubatowej, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja dożynek gminnych. W programie obrzędowym zaplanowano tradycyjne przekazanie chleba dożynkowego oraz prezentację misternie wykonanych wieńców. O godzinie 14 na wszystkich zebranych gości będzie czekał poczęstunek w postaci strażackiej grochówki. Od godziny 15 wystartuje program artystyczny, w którym zaprezentują się lokalni artyści i grupy pasjonatów. O godzinie 17 publiczność rozgrzeje gwiazda dożynek energetyczny zespół Redlin. Wieczorną część artystyczną o godzinie 19 dopełni występ kabaretu Ares, a od 20 do 23 zaplanowano tradycyjną potańcówkę, którą poprowadzi DJ Kuba. Oprócz wydarzeń na scenie organizatorzy zadbali o strefę rozrywki i gastronomii. Impreza wpisuje się w obchody wyjątkowego jubileuszu 650-lecia Lubatowej. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza do zwiedzania nowej odsłony stałej ekspozycji poświęconej jednemu z najwybitniejszych i najbardziej cenionych artystów epoki Młodej Polski, Teodorowi Aksentowiczowi, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Wzbogaciliśmy ekspozycję o ponad 400 nowych obiektów, na które składają się przedmioty osobiste samego artysty, jak też jego żony oraz prababki żony Aksentowicza, słynnej gwiazdy sceny narodowej w Lwowie, Anieli Aszbergerowej. Dodatkowo prezentujemy też wiele niepublikowanych do tej pory obrazów z kolekcji rodzinnej, szkiców, pamiątek z podróży związanych z tradycją ormiańską też przywoził. I te właśnie pamiątki Aksentowicza stanowią nowe oblicze wystawy stałej w Gorlicach.
1: Wystawa jest czynna do 31 grudnia przyszłego roku.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny. archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.
3: Vamos! Todos a cantar!

Informator. Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15.30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Tam o godzinie 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek połączone z tradycyjnym obrzędem chleba, który w tym roku wykona kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wieczorna część rozrywkowa wystartuje o godzinie 20.00 koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie zespół Loka. Godzinę później o 21.00 rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O 15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie. Na scenie zaprezentuje się też gwiazda wieczoru Kordian.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Magdalena.
1: Dane 19 milionów Polaków zostały skradzione przez hakerów. Tak, dobrze słyszeliście, dane 19 milionów Polaków zostały wykradzione z jednej z baz medycznych, czyli przez internet ktoś mógł pobrać nasze dane, ale jak pójdziemy do przychodni, to pani nas nie wyczyta po nazwisku. Borodo. I zamiast nazwiska jest: no pan z rzeżączką, zapraszam do gabinetu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku 7-latka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji. Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN, wiceszef

0: kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
1: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
0: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpiecznedane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
2: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
0: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci siedmiolatka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
3: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
0: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
4: Pan wiedział o tym?
5: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
4: A to jest duża uciążliwość?
5: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
6: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
0: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj przyjemnie, słonecznie, nie za gorąco, 25-24 stopnie zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jutro już cieplej, 27-28, też dużo słońca. Słoneczny i gorący ma być weekend, termometry pokażą powyżej 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, Roy Orbison przed nami i jego Pretty Woman. No to jest jeden z tych utworów, które nie starzeją się nawet po pół wieku. Za moment zajrzymy też do płyty tygodnia, a tam będzie filmowo.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio i zrobi nam się filmowo. Golden Eye od Tiny Turner. Oczywiście jeden z tych najbardziej kultowych kawałków z filmów o Bondzie i w dodatku z polskim wątkiem, bo w Golden Eye dziewczynę Bonda grała Izabela Skorupko. Tina Turner, Golden Eye, bondowski klasyk.

0: trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.
5: Zajrzyjmy sobie teraz do świata show biznesu, plotek, ploteczek, związków. Marianna Schreiber właśnie poinformowała, że ma nową miłość i to partnera młodszego o 10 lat. Chociaż wiecie, ona poinformowała o tym wczoraj, to dziś może być już nieaktualne.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Małe spowolnienia możemy napotkać wokół ronda Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Kościuszki i Jagiellońskiej. Troszkę zwalniamy, wyjeżdżając w stronę Zagórza. W Krośnie bądźmy bardziej ostrożni. Na Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Rzeszowskiej, Legionów, Niepodległości oraz ulicy Korczyńskiej, prace drogowe i wahadło na ulicy Grodzkiej. W Jaśle noga z gazu na Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej, wolniej troszkę przez centrum, odrobinę mniej gazu na 3 Maja i Metzgera oraz ulicy Mickiewicza. W Gorlicach korki robią się na wyjeździe w stronę Biecza oraz na Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.
0: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Droga rolnicza w Iwoniczu już gotowa. W ramach zadania wykonano karczowanie terenu wraz z korytowaniem drogi, utwardzenie nawierzchni kruszywem, oczyszczenie rowów przydrożnych. Na realizację dwóch dróg rolniczych w Iwoniczu oraz Lubatówce gmina Iwonicz-Zdrój pozyskała 170 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Wyremontowana droga w Iwoniczu jest powiązana z kolejnym projektem, który pozwoli lepiej wykorzystać przyrodniczy potencjał tego miejsca. W ramach konkursu Czas na Podkarpackie edycja 3 gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania związanego z budową ścieżki natury nad rozlewiskiem Bobrowym. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie otrzymała ponad 22 tysiące złotych dofinansowania z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski Komputery dla Bibliotek. Do biblioteki trafią 4 komputery stacjonarne, oprogramowanie antywirusowe, drukarka laserowa, projektor multimedialny wraz z ekranem. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych oraz wyrównanie szans mieszkańców gmin o najniższych indywidualnych wskaźnikach zamożności poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Od 14 do 16 sierpnia w skansenie archeologicznym Karpacka Troja odbędzie się 14. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje angażujące publiczność. Dostępne będą m.in. tory łucznicze. Dzieci i młodzież zaproszone zostaną do udziału w turnieju archeologicznym oraz szkółce młodego wojownika, a miłośnicy dawnych kultur będą mogli uczestniczyć w warsztatach pisania głagolicą. Nie zabraknie emocjonujących widowisk. W programie znalazły się turnieje wojów, konkurs na najlepszy strój historyczny oraz rywalizacja o tytuł najsprawniejszego woja. Kulminacyjnym punktem sobotnich wydarzeń będzie widowiskowa bitwa o Gród. Festiwal to nie tylko rekonstrukcja i widowiska, ale również spotkanie z nauką i kulturą. Będą wykłady, a muzycznym dopełnieniem wydarzenia będą koncerty zespołu Lity Thaler. Już 5 września o godzinie 10 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy wspólnie przeczytają Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury, do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
3: Od pierwszej edycji Narodowego Czytania Krośnieńska Biblioteka Publiczna organizuje w Krośnie to wydarzenie, zapraszając właśnie mieszkańców do wspólnego czytania. Każdy również, kto przyjdzie, będzie mógł otrzymać na przyniesionych książkach pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta. Akcja Narodowego Czytania ma na celu popularyzację czytelnictwa i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Cała akcja zaczęła się w 2012 roku, wtedy czytaliśmy ponad Tadeusza Adama Mickiewicza, a przez kolejne lata były to najbardziej znane utwory z kanonu literatury polskiej, jak m.in. Lalka, Quo Vadis, Moralność Pani Dulskiej, Balladyna Juliusza Słowackiego i wiele innych utworów.
1: W czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za 1 zł.
4: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok-edu.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
4: Patron medialny, Trend Radio.
5: Reklama.

Może skoczmy teraz na zakupy, co? Inflacja już tak nie szaleje, ale są rzeczy, których ceny rosną w zatrważającym tempie. Podano informację, co najbardziej zdrożało przez ostatni rok i uwaga, chemia gospodarcza oraz słodycze i desery. Słodycze i desery zdrożały o 5% w przeciągu roku. Czyli jak chcemy, żeby było słodko, to przy kasie zaczyna robić się gorzko.

0: Informator. 30 sierpnia Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ chóru Chorkowianie, koncert zespołu Aptekarze. O 20.30 przewidziano zabawę integracyjną. Już w niedzielę 16 sierpnia stadion w Czerteżu stanie się miejscem wspólnego dziękczynienia za tegoroczne zbiory, pielęgnowania pięknych tradycji oraz rodzinnej zabawy. Wtedy odbędą się powiatowo-gminne dożynki 2026. To wyjątkowe wydarzenie połączy uroczysty charakter obchodów z bogatym programem artystycznym, licznymi atrakcjami i koncertami gwiazd. Wydarzenie rozpocznie o godzinie 12 msza święta dziękczynna za zebrane plony. O 13.30 zaplanowano część obrzędową. Na scenie wystąpią także pakoszowianie, showman Szopinek, guzowianki, kaszubska influencerka Karolina Stankowska, baciary oraz Alien i Mighties. Przez cały dzień na uczestników będą czekać stoiska informacyjne, stoiska rękodzielnicze, warsztaty, prezentacje kół gospodyń wiejskich, strefa malucha z atrakcjami dla najmłodszych.
1: Trendy Informator. Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
3: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Trwają wakacje, w zasadzie to bliżej końca niż początku. No a PKP informuje, że rekordowo chętnie jeździmy pociągami. Na wakacje właśnie. Uwaga, o 20% więcej przejazdów w wakacje póki co niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Blisko 18 milionów pasażerów w wakacje pojechało już pociągami Intercity. No bo wiecie, no lubimy coś dostawać w gratisie, nie? W tym przypadku w upalny dzień w gratisie mamy saunę.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach. Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
3: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
1: Można też zastrzec PESEL w urzędzie gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemu.

0: Mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
0: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
2: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
0: Mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
3: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
0: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj słonecznie i bez opadów na Podkarpaciu i w Małopolsce. 24 stopnie pokazują termometry w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 25 w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia 27, 28 i dużo słońca, a w sobotę i niedzielę już powyżej 30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: F-15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MTM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MTM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MTM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
5: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Druga zmiana w trendy radio. Wakacje trwają, więc wakacyjnie też gramy. DJ Sami i Boys of Summer. A za moment sprawdzimy, co dzieje się na drogach Podkarpacia i Małopolski.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy. Stan na dzień 7 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica, Polska. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Muszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik sam ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica, Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica, Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren Unii Europejskiej oraz kraju. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
4: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głos. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Patron medialny, Trend Radio. Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy najpierw przez ulicę Krosna, zwolnić musimy na ulicy Bieszczadzkiej w stronę miejsca Piastowego, troszkę wolniej na Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Nogę z gazu ściągamy także na Jagiellońskiej, Podwalu Legionów, ulicy Korczyńskiej, Niepodległości. Utrudnienia nadal występują na ulicy Grodzkiej. W Sanoku nogę z gazu ściągamy na ulicach Lipińskiego i wyjeździe w stronę Zagórza, wolniej troszkę przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Kościuszki i Mickiewicza. Troszkę musimy zwolnić. Wieszę dość duży korek robi się na ulicy Lwowskiej w stronę ronda Solidarności. Zwalniamy na ulicy Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. Również wolniej na ulicy Mickiewicza i Kołłątaja. Górnicy zwalniają nadal na ulicy Kościuszki, Parkowej, Legionów, Mickiewicza, Isienkiewicza. Kolejka aut na wyjazd w stronę Klęczan troszkę zmniejszona, ale też trzeba odczekać swoje. Na koniec jeszcze raport policyjny z dróg Podkarpacia, który przedstawi Damian Dziak.
2: Rzeszowscy policjanci otrzymali zgłoszenia o zdarzeniach z udziałem motocyklistów. Do pierwszego z nich doszło kilka minut przed godziną 14 w Rzeszowie na ulicy Budziwojskiej, gdzie motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Natomiast do kolejnego zdarzenia z udziałem kierującego motocyklem oraz busa doszło po godzinie 14 w Dynowie na ulicy Grunwaldzkiej. Policjanci pracują na miejscu tych zdarzeń i wyjaśniają dokładne okoliczności. Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi, stosowanie się do obowiązujących przepisów, a także dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Lokalny dostawca internetu i telewizji w powiecie jasielskim padł ofiarą potężnego i zorganizowanego cyberataku. W sprawę zaangażowana jest już policja oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Brak sieci uderza nie tylko w rozrywkę, ale przede wszystkim w pracę urzędów, szkół oraz przychodni lekarskich. Operator potwierdza, że otrzymał zgłoszenie o paraliżu od instytucji publicznych. Są one traktowane priorytetowo. Naprawa łączności w tych miejscach odbywa się w pierwszej kolejności. Operator prosi zagrożone placówki o pilny kontakt z BOK. Incydent w powiecie jasielskim to element większej ogólnopolskiej fali cyberagresji. W ostatnich tygodniach ataki DDoS regularnie uderzają w polskich dostawców internetu oraz instytucje państwowe. Niedawno celem stał się m.in. ZUS. W dniach 3 do 12 września na terenie województwa podkarpackiego prowadzona będzie jesienna akcja doustnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana z samolotów z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych, a w pobliżu osiedli ludzkich również ręcznie. Nie należy podnosić ani dotykać znalezionych przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy. W przypadku kontaktu z przynętą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W okresie prowadzenia szczepień oraz przez 14 dni po zakończeniu akcji zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych. Akcja szczepień jest elementem prowadzonego cyklicznie programu zwalczania wścieklizny wśród dzikich lisów.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Ryglicach pojawiło się 10 nowych interaktywnych eksponatów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wystawie znalazły się śmigiełko, spacer z funkcją, zbuduj łuk, powietrzna armata, parkietarz, sznurkograf, łoże fakira, rysowanie z opóźnieniem, przetestuj pamięć oraz złap mnie. O szczegółach mówi Marta Kozioł, dyrektor Centrum Kultury w Ryglicach.
3: Czeka m.in. eksponat śmigiełko, spacer z funkcją, zbuduj łuk, powietrzna armata czy parkietarz. To tylko niektóre z tych eksponatów. Myślę, że tym, który cieszy się największą popularnością, jest w tym momencie łoże fakira, które można zobaczyć i zbadać, położyć się na nim, zobaczyć, jak to się dzieje, że ten fakir jest w stanie się położyć na gwoździach. Więc ten eksponat czeka na wszystkich chętnych w naszej strefie Sowa w Ryglicach. Przypomnę adres na ulicy Łyczków 3. Jesteśmy dostępni dla wszystkich osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 oraz w każdą niedzielę w godzinach od 10.30 do 17.30.
2: Nowe atrakcje to idealna propozycja na rodzinny wypad, szczególnie podczas wakacji. Burmistrz gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na tegoroczne dożynki gminne. Święto Dziękczynienia za zebrane plony odbędzie się w sobotę na placu targowym Mój Rynek w Jedliczu. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 15. Później nastąpi przemarsz uroczystego orszaku dożynkowego na miejsce wydarzenia, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości. Wieczorna część artystyczna zapowiada się niezwykle widowiskowo. Na scenie zaprezentują się zespoły Jarzębina, Magnolia oraz Tanie Dranie. Zwieńczeniem dożynkowego świętowania będzie huczna potańcówka pod gwiazdami, którą poprowadzi zespół Heaven. W sobotę w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Ojców Franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. O godzinie 11 rozpocznie się koncert laureatów 8. konkursu poezji pieśni patriotycznej Niepodległa Niepokorna. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Sroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja memoriału kawaleryjskiego majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. mówi Patrycja Bimkiewicz z Urzędu Miasta w Jaśle.
4: Serdecznie zapraszamy na patriotyczny weekend do Jasła. 15 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, a już następnego dnia, w niedzielę, na Łąkach Hubalowych kolejna edycja memoriału majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Szczegóły obu wydarzeń dostępne są na stronie internetowej miasta Jasła. Zapraszamy.
2: Podczas memoriału odbędą się m.in. konkursy kawaleryjskie, władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej oraz wystawa sprzętu kawaleryjskiego.
1: Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
7: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Reklama.

Widzę taki nagłówek w internecie. Uwaga, badania pokazują, że czynsze obciążają nasze portfele. Ja zawsze podkreślałem, że badacze to mają czasem chyba zbyt dużo wolnego czasu. Jakie będzie następne badanie? Gdy temperatura rośnie powyżej 30, to robi nam się ciepło?

0: sobotę 15 sierpnia w Ropie odbędą się tegoroczne dożynki. Uroczystości rozpocznie msza święta oraz barwny korowód dożynkowy i przejazd grup wieńcowych przez teren gminy. Na scenie czeka na Was moc atrakcji, tradycyjne obrzędy dożynkowe, występy regionalnego zespołu Brzeźnioki, koncert zespołu Lahersi. Gwiazdą wieczoru będzie Staszek z Gór. Na zakończenie zaplanowano zabawę taneczną. Mieszkańcy oraz goście gminy Rydlice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14.40. Wydarzenie rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin. Wśród nich animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. O godzinie 20 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Pogwizdani. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od 21 aż do 1 w nocy.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
3: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
6: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
7: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Reklama.

Okay, Chords, w Trendy Radio przenosimy się do lata, którego trochę nie było, przynajmniej jeśli chodzi o imprezy, kluby. 13 sierpnia 2020 roku na szczycie Joel Corey oraz Mnek Head and Heart słuchaliśmy muzyki trochę klubowej, bo kluby były zamknięte.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach.

0: 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. I jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. A prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
1: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
0: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
2: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
0: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
3: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
0: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Nocy z czwartku na piątek to okolice 10-11 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia 27 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 28 w Tarnowie, a w sobotę i niedzielę powyżej 30 i także dużo słońca. Deszczowo i zdecydowanie chłodniej w poniedziałek, wtedy tylko 19 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
8: Autoglas.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
12: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
13: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
6: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
5: Popołudnie w Trendy Radio, czwartkowe już popołudnie. Gramy wakacyjnie. Tomas, pocałuj mnie za moment. Natomiast płyta tygodnia w Trendy Radio.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, filarz drzew, Bukowsko. Elektromechanik, Zabórz. Magazynier, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Operator suwnicy jezdnej, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Pracownik obsługi, Sanok. Pracownik produkcji, Sanok. Referent do spraw księgowości, Krosno. Robotnik budowlany, Sanok. Osoba sprzątająca, Sanok. Śliwierz szkła, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Telemonter, Sanok. Topiarz szkła, Sanok.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
4: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
7: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
2: Patron medialny, Trend Radio.
4: Reklama.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trend Radio. Płyta tygodnia.
8: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy Wam twórczość od Tiny Turner i będzie legendarny duet Tina oraz Eros Ramazzotti. Co z tego wyszło? Cosas de la Vida.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Komańcza planuje rozbudowę lokalnej infrastruktury kulturalnej i poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnej instytucji kultury. Nowe centrum powołane zostanie przy szkole podstawowej, z którą połączy je specjalny łącznik. Projekt posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne na rewitalizację dziedzictwa kulturowego. Samorząd nie buduje od zera, zaadaptuje istniejący dwukondygnacyjny budynek. Zamówienie obejmuje przebudowę obiektu, aranżację wnętrz oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. W nowoczesnym Centrum Kultury znajdą się profesjonalnie wyposażona sala konferencyjno-widowiskowa oraz przestrzeń wielofunkcyjna na debaty, warsztaty i wernisaże. Zaplanowano także sale do zajęć edukacyjnych, artystycznych i rzemieślniczych, strefy wystawiennicze oraz biura. Całość zaprojektowano tak, aby stworzyć przestrzenie integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. W Ustrzykach Dolnych podpisano umowę na projekt nowego bloku mieszkalnego SIM Południe, który powstanie przy ulicy Stokowej. Opracowaniem dokumentacji zajmie się Baligrodzka Pracownia. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 200 tysięcy złotych, a gotowy projekt wraz z planem zagospodarowania terenu ma powstać w ciągu 9 miesięcy. Architekci będą również pełnić nadzór autorski nad budową. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek o wysokości ponad 15 metrów i kubaturze przekraczającej 10 tysięcy metrów sześciennych. Blok zostanie wyposażony w monitoring oraz instalację fotowoltaiczną. W budynku zaplanowano około 30 mieszkań o metrażu od 28 do 78 metrów kwadratowych. Dominować będą lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe. Już w najbliższą sobotę stadion w Lubatowej stanie się centrum podziękowań za tegoroczne zbiory. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 zbiórką delegacji wieńców przy szkole podstawowej w Lubatowej, skąd wyruszy uroczysty przemarsz do kościoła. O godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie korowód przejdzie na stadion w Lubatowej, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja dożynek gminnych. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: W tym roku obchodzimy 650-lecie istnienia tej malowniczej miejscowości. To doskonała okazja, aby uczcić jubileusz, ale i podziękować Panu Bogu i rolnikom za dar tegorocznych plonów. Uroczystość rozpoczynamy mszą świętą w kościele parafialnym w Lubatowej o godzinie 11. Następnie udamy się na stadion piłkarski i tam odbędzie się oficjalna część wydarzenia. Przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Animacje, malowanie twarzy, dmuchańce i piana party. Ponadto występy artystyczne uzdolnionych dzieci, zespołu ludowego Lubatowianie i kabaretu Ares. Gwiazdą dożynek będzie uwielbiany przez wielu zespół Redlin, którego koncert rozpocznie się o godzinie 17. Do późnych godzin nocnych natomiast zabawę poprowadzi DJ Kuba. Do zobaczenia w Lubatowej.
1: Oprócz wydarzeń na scenie organizatorzy zadbali o strefę rozrywki i gastronomii.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Sierpień to czas dożynek. Jest to tradycyjne słowiańskie ludowe święto celebrujące zakończenie żniw i prac polowych, znane również jako święto plonów. Jest to uroczystość dziękczynna za urodzaj, podczas której społeczność wiejska gromadzi się, aby docenić ciężką pracę rolników. Tradycyjnie odbywa się na przełomie sierpnia i września i obejmuje obrzędy takie jak wykonanie wieńca dożynkowego z ostatnich kłosów zboża oraz wręczenie chleba pieczonego z nowego ziarna, a także często są msze święte, festyny i biesiady. Mówi Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.
4: W tym dniu ukończenia prac żniwnych, kiedy to już ostatni snop pszenicy się zbierało, albo osa, zwany on był wtedy też babą, ten właśnie snop, ubierało się go zielem, polnymi kwiatami, rumiankiem, krwawnikiem, tym co symbolizowało obfitość. I niosło się do domu gospodarza i tam właśnie taką babę żniwną wiozło się też na wozie i u gospodarza odbywał się obrządek. Przed domem oblewano wieniec wodą na dobrą zapowiedź pogody na przyszły rok. Potem wykonywano przyśpiewki gospodarzom na wykupienie tego wieńca. Gospodarz wykupywał. Tutaj temu towarzyszyły na pewno takie tańce, byli muzykanci, tych na wioskach oczywiście też nigdy nie brakowało.
1: Dożynki są okazją do wzmocnienia więzi społecznych i docenienia znaczenia pracy rolników, bez której nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Społeczeństwa.
0: Reklama.
5: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
10: Reklama.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Zajrzyjmy na moment do sportu. Iga Świątek znowu jest wielka, po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do finału, w Toronto konkretnie, i nie było łatwo w półfinale. Mierzyła się z Ukrainką Świtoliną, przegrywała już 1-6, no a trzeci set decydował i to właśnie Iga zagra w finale. Iga zagra z Rosjanką Rybakiną o północy i trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, że Iga znowu pokaże, że jest wielka. Wracamy do grania i pędzimy przez ten czwartek, niczym piłka zaserwowana przez Igę.

0: pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Trendy Informator.
1: W sobotę na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15. Wtedy to na scenie zaprezentuje się orkiestra Dęta Lutnia, która swoim uroczystym koncertem oficjalnie otworzy imprezę. Pół godziny później scenę przejmą utalentowane tancerki, czyli mażoretki Aura ze stolicy gminy, a także mażoretki Vivid z Jaćmierza, które zaprezentują widowiskowe i dynamiczne układy choreograficzne. O godzinie 16.30 przyjdzie czas na dawkę piosenki autorskiej, a to za sprawą występu Anny Wojton z projektem Czarny Anioł. O 18.00 publiczność rozgrzeje energetyczny zespół Daria Negra, wprowadzając wszystkich w stricte koncertowy klimat. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie zaplanowany na godzinę 20.00 koncert Gwiazdy, czyli legendarnej grupy Phil. Tuż po koncercie zaplanowano dyskotekę prowadzoną przez DJ No Name. Od 21 do 23 sierpnia odbędzie się Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie. Na klimatycznej scenie wystąpią Guzik i Hołomiej z projektem Na Ludowo, Na Jazzowo, energetyczna fanfara Awantura, łącząca folk z nowoczesnym brzmieniem Zakuka oraz Touhaye, jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny folkowej. Na scenie zagrają Kapela i Lisznianie, Kapela Zbierana i Kapela z Robczyckiego, a festiwal otworzą zespół tańca ludowego Pogórzanie oraz zespół śpiewaczy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na najmłodszych czekają spektakle. Karpackie klimaty tworzą także rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści, rekonstruktorzy, regionalni producenci i pasjonaci, którzy przyjeżdżają do Krosna z różnych stron Karpat.

Za moment 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
3: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich. Możecie, obywatele, być spokojni.
1: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
4: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperaturę

0: przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
1: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. Na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
2: Moi drodzy, czas na prognozę pogody. Dzisiaj stopień wyżej.
3: Zimno w nocy.
2: A wczoraj 9, ale dzisiaj
3: Marcin,
2: 10.
3: 10 w nocy.
2: Tam 10 stopni to nie jest...
3: Daj spokój, bo ja już widzę...
2: Minima.
3: Marcin, czarny scenariusz jesienny. Daj mi spokój.
2: Daj spokój, to jeszcze jest to do tego. Aha, nie.
3: Ale na szczęście jutro... 27. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. No i pełne słońce. To samo tyczy się soboty, słonecznie, cieplutko, 32 stopnie. No i niedziela fajna.
2: Piękna, 36 stopni. Nasz redakcyjny kolega Michał się z tego powodu bardzo cieszy, bo chłopak po prostu lubi upał, gorąco.
3: Uwielbia. I w nocy też fajnie,
2: im wyższa temperatura, tym on bardziej zaangażowany, słuchajcie, w robotę.
3: Tak, i to się na działce. Szanuje. Takich ludzi się szanuje.
4: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
7: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
2: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio, a w Trend Radio oczywiście startujemy z wielkimi hitami, najbardziej wyjątkowymi, które oczywiście będą panowały, rządziły na antenie Trend Radio aż do godziny 19.20. A u nas na antenie też informacje regionalne, podsumowanie listy też się pojawi, ale też będziemy informować o tym, co dzieje się w regionie, słuchajcie.
3: Podkarpacia i Małopolski w ten weekend, także jeżeli planów nie posiadacie, to wydaje mi się, że naprawdę na naszej stronie internetowej, a także w serwisach dużo znajdziecie. Lato w gminie Zarszyn już w sobotę.
2: Tak jest. I to jest 15.8., a tam koncerty wyjątkowe, między innymi ta słynna Dedy Negra, którą
3: tak
2: gramy,
3: jest,
2: nie?
3: Tak jest, pewnie, zespół Fil, także no, Piotra Kupichę też usłyszycie. Święto plonów także w gminie Ropa, również powiatowo-gminne dożynki na stadionie w Czerterzu. W Woli Lubeckiej, czyli świętuje gmina Ryglice, ale będą piękne wieńce, nie Marcinie?
2: Tak, ale ja osobiście bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie lubią Dedę Negrę i wracając teraz do Zarszyna, tam jesteśmy patronem medialnym i tak teraz zagramy. Proszę bardzo, Porwij Mnie!
3: Czyli jeden z takich bardziej
2: ale ma głos,
3: popularnych
2: nie?
3: piosenek.
2: I ta dziewczyna, słuchajcie, i ten głos pojawi się w Zarszynie już niebawem, już niedługo. Bo o godzinie 18.15, 15 to sobota,
3: sobota
2: czy niedziela?
3: Sobota, Marcinie.
2: No, sobota, oczywiście, że sobota, tak więc trasa jedna. Do Zarszyna i tam oczywiście Dedy Negra, później Fil. A teraz porywamy was.
3: Porywamy w takim razie.
2: Jakie rytmy?
3: No takie, powiedziałabym, dance'owe.
2: Dance'owe nawet bardzo.

Takie przeboje, moi drodzy, na 101.9952 FM. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy są przed radioodbiornikami i oczywiście słuchają tych wyjątkowych przebojów od was dla was. Teraz pozdrawiam przyjaciółkę Magdalenę i proszę o zagranie utworu Dancing Queen P1 Harmony. Pojawi się teraz. Mamy też, słuchajcie, pozdrawiam przyjaciółkę Julię i proszę o zagranie Good Ambers and One. Życzenia z okazji rocznicy ślubu. Jureczku, byś wyrwał się ze mną. Ze mną w następne 32 lata, chyba o to chodzi. Dziękuję za każdy wspólny dzień i kochanie, bardzo cię kocham. No właśnie. Twoja Dorocia gorąco i serdecznie pozdrawia. Prosi też o piosenkę Tylko przy tobie, cisza po nas. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Edytę i Monikę. Serdeczne i gorące pozdrowienia przysyła kolega z pracy. No właśnie, dziewczyny, mam nadzieję, że zwrócicie na niego uwagę, bo wcale nie jest takie inkognito, jak niektórzy mówią, prawda? Dancing Queen już teraz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Trendy Radio. Reklama.
3: Trendy Radio to 1,9 i 95,2 FM.
4: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w Wujskiem. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 16 w dniu wczorajszym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni kierujący motocyklem jechał w kierunku Sanoka. W pewnym momencie najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Renault. Mówi Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji.
2: W wyniku zdarzenia motocyklista, 48-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, został przewieziony do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i wykonali inne niezbędne czynności, które posłużą do ustalenia dokładnych okoliczności wypadku. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność na drodze.
1: Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Prace związane z budową nowego mostu w Libuszy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach inwestycji powstaje nowoczesna przeprawa o konstrukcji żelbetowej. Nowy obiekt będzie trwały, bezpieczny i dostosowany do współczesnych wymagań, zapewniając sprawny przejazd mieszkańcom oraz kierowcom korzystającym z tej trasy. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 3,4 miliona złotych. Już w najbliższą sobotę stadion w Lubatowej stanie się centrum podziękowań za tegoroczne zbiory. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 zbiórką delegacji wieńcowych przy Szkole Podstawowej w Lubatowej, skąd wyruszy uroczysty przemarsz do kościoła. O godzinie 11 odprawiona zostanie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie korowód przejdzie na stadion w Lubatowej, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja dożynek gminnych. W programie obrzędowym zaplanowano tradycyjne przekazanie chleba dożynkowego oraz prezentację misternie wykonanych wieńców. O godzinie 14 na wszystkich zebranych gości będzie czekał poczęstunek w postaci strażackiej grochówki. Od godziny 15 wystartuje program artystyczny, w którym zaprezentują się lokalni artyści i grupy pasjonatów. O godzinie 17 publiczność rozgrzeje gwiazda dożynek energetyczny zespół Redlin. Wieczorną część artystyczną o godzinie 19 dopełni występ kabaretu Ares, a od 20 do 23 zaplanowano tradycyjną potańcówkę, którą poprowadzi DJ Kuba. Oprócz wydarzeń na scenie organizatorzy zadbali o strefę rozrywki i gastronomii. Impreza wpisuje się w obchody wyjątkowego jubileuszu 650-lecia Lubatowej. Już 5 września o godzinie 10 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy wspólnie przeczytają Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury, do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Od pierwszej edycji Narodowego Czytania Krośnieńska Biblioteka Publiczna organizuje w Krośnie to wydarzenie, zapraszając właśnie mieszkańców do wspólnego czytania. Każdy również, kto przyjdzie, będzie mógł otrzymać na przyniesionych książkach pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta. Akcja Narodowego Czytania ma na celu popularyzację czytelnictwa i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Cała akcja zaczęła się w 2012 roku, wtedy czytaliśmy ponad Tadeusza Adama Mickiewicza, a przez kolejne lata były to najbardziej znane utwory z kanonu literatury polskiej, jak m.in. Lalka, Quo Vadis, Moralność Pani Dulskiej, Balladyna Juliusza Słowackiego i wiele innych utworów.
1: Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za 1 zł.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.
6: Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.

0: Moje sklepy. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama. Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

0: To są przeboje, moi drodzy, niezapomniane, wyjątkowe i oczywiście w rolach głównych, no pewnie, że Aqua zasłynęła wieloma przebojami, jak na przykład Barbie Ga, a tutaj no, wyjątkowa płyta. Pięknie zagraliśmy.
1: Są czerwone.
0: No bo są czerwone, no, ale są też i inne.
1: Ale my mamy,
0: kolory.
1: Wiesz, nasz polski zespół, Baciary.
0: Baciary?
1: No, no pewnie, że tak. Czerwonych róż na przykład.
0: Słuchajcie, pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy piszą do nas na 101.995.2 FM, wasza audycja, czyli granie na żądanie. A teraz nadszedł czas, by podsumować naszą trendylistę. Trendylista jak zwykle, od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie, no właśnie, 19.20, a na antenie trendy też my w tym programie, czyli w graniu na żądanie, podsumowujemy. Spoglądamy prawym i lewym okiem na ten wyjątkowy, na tą wyjątkową listę, która oczywiście wczoraj miała miejsce. Jak to wygląda dzisiaj, no to o tym w zasadzie już teraz.
2: Słuchasz Trend Radio.
0: I tak, na początek kawałek, który wypada z trendy listy.
1: Me in the Dark, tak, od zespołu Ave. No ale moi drodzy, Marcin.
0: Słucham.
1: Najpierw mieliśmy włączyć ten kawałek, no zapomniałeś.
0: No zapomniałem.
1: To ten przedwczorajszy i zaraz wrócimy.
0: Okej, niech będzie.
1: Niech będzie, nie? No może jeszcze poczekamy chwilę, co?
0: Na co chcesz czekać?
1: No bo chciałam jeszcze przygotować takie zestawienie dożynkowe, na co można pójść, Marcin, bo nie wyczytaliśmy wszystkich.
0: O właśnie, to jest bardzo ważna i cenna informacja.
1: Tak, ale oprócz dożynek, moi drodzy, no jeszcze pełno informacji z regionu Podkarpacia i Małopolski. Jeżeli mam tu osoby, które no niestety na dożynkach znaleźć się nie mogą z jakichś tam przyczyn, to pamiętajcie, że warto też odwiedzić skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Tam corocznie jest naprawdę bardzo fajne wydarzenie.
0: Tak, można, słuchajcie, można przenieść się po prostu tak w czasie i mam nadzieję, że też będziecie się przenosić. Warto też wziąć dzieciaki, słuchajcie, bo impreza jest naprawdę wyjątkowa. Byłem kilka razy, więc mogę śmiało powiedzieć, że oj, impreza naprawdę bardzo, ale to bardzo jest
1: przytupem,
0: ale też udana i te przenosiny ten klimat, w czasie są po prostu ten klimat.
1: Stroje, no jest to niesamowite, bardzo, tak. Bardzo niesamowite. Dożynki gminy Ryglice w tym roku odbędą się w Woli Lubeckiej. No to też będzie pięknie, nawet po samym plakacie, który widnieje na naszej stronie, możecie zobaczyć, jakie panie przygotowały wieńce. Także moi drodzy, no tu mamy też bardzo fajne wydarzenie, ale to dopiero 23 sierpnia. Dożynki powiatowe w tym roku w Brzostku. Jeżeli mowa o powiecie dębickim, grupa Demono także was oczaruje, a dawno ich nie było.
0: Dawno nie było w naszej okolicy, więc z miłą chęcią, słuchajcie, poglądamy to tak wszystko, jest. Co będzie działo się właśnie w Brzostku. Idźmy dalej. Proszę bardzo.
1: Już dzisiaj możecie tak naprawdę usłyszeć no Marcin, koncert charytatywny, także zapraszam na naszą stronę internetową You Will Never Walk Alone.
0: Tak, 13 sierpnia
1: dla
0: Florki do dziś.
1: Jagiełło. Także chyba dzisiaj wszyscy podążamy do Wojkówki.
0: Tak, Wojkówka, pozdrawiam bardzo gorąco, również
1: machamy,
0: tam
1: tak.
0: Moją koleżankę Anetkę.
1: O, Anetka, machamy do ciebie. Dożynki gminy Iwonicz Zdrój w tym roku w Lubatowej.
0: Lubatowa, 15 sierpnia, sobota.
1: No pewnie, też będziecie się super bawić. Startujemy w zasadzie też o fajnych godzinach, także no na pewno będzie co robić.
0: 10:00, można się wyspać i oczywiście wybrać się do Lubatowej. A teraz tak. Dożynki gminy Jedlicze, 15 sierpnia.
1: Też sobota. No i tutaj też fajnie, Jarzębina, Magnolia, Tanie Dranie, także same super zespoły i fajnie, bo też oczywiście nasze lokalne. No i co tam jeszcze, Marcinie, mamy w zestawieniu?
0: W zestawieniu mamy jeszcze kolejne dożynki, tym razem, no właśnie, dożynki gminne, słuchajcie, ale to z kolei 16 sierpnia w Kołaczycach.
1: Tak jest.
0: Pozdrawiamy Kołaczyce bardzo gorąco. Tutaj gwiazda wieczoru to Łobuzy. O godzinie 19 pojawią się właśnie
1: i
0: Łobuzy.
1: I też Chaosfera, czyli młody zespół nastolatków, którzy też stawiają swoje pierwsze kroki w muzyce. No i to chyba wszystko.
0: Wszystko, tak. I oczywiście zapraszamy do Zarszyna, tak?
1: No pewnie, bo Zarszyn, to jest dopiero wisienka na torcie.
0: To jest wisienka na torcie. W Zarszynie, słuchajcie, w sobotę 15 na pewno pojawią się dwie wyjątkowe gwiazdy. Dede Negra, znana oczywiście Daria z naszej anteny i ze słynnego programu,
1: no
0: który
1: pewnie,
0: wygrała, nie?
1: No pewnie, muzycznego.
0: Tak, no i oczywiście Phil pojawi się też na antenie Trend Radia. Pięknie. Na końcu pojawi się też dyskoteka.
1: Z DJ-em No Name.
0: DJ, ale fajna nazwa, nie?
1: No DJ Name. No, no takie powiem ci, jak pierwszy raz przeczytałam, no to było ciekawie.
0: Tak, gdybym myślał, jakie pseudo obrać...
1: No, No Name.
0: No to faktycznie, można to zrobić, jest to chwytliwe, wyjątkowe, także pozdrawiamy. No cóż tutaj mamy? Mamy też kawałek, który wypada z trendy listy, bo wracamy już do odliczenia 20-120. I proszę bardzo, wypada ten kawałek, który zagramy teraz. Jeszcze chwilkę, bo go właśnie przygotowuję. No ale żeśmy przegadali trochę, nie?
1: No przegadaliśmy, mam nadzieję,
0: bywa,
1: że jesteście.
0: A pozdrowienia czekają. Dobra, wracamy. Dwie propozycje już teraz się pojawiają, proszę bardzo.
1: Tak jest, Jason Derulo i Alex Warren. No, bardzo przyjemnie, ja uwielbiam głos obydwu panów, także na pewno coś wybierzecie fajnego. A jeżeli chodzi o pierwszą piąteczkę, co my tu mamy? Mamy coś na pewno. Dobra, Meduza i Silence w trzylokatowym awansie, na czwartym Tobi Romero Fly High, tu strójeczki, na trzecim Let's Go Rise, dwa Bryska Myśl o mnie i waszym numerem jeden Hugel Moving to the Sun. No ten utwór mi wyskakuje z lodówki ostatnio.
0: A teraz ten kawałek, do którego się pewnie przyzwyczaiłaś, nie?
1: O, i to bardzo. Meet Me in the Dark.

na antenie Trend Radio. Oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. Pozdrawiam moją kochaną żonę Ewę z Tarnowa. Gorące i miłe słowa przekazuje Leszek, który jest teraz na robocie. Tak, na robocie w Piliśnie. Pozdrawiam również całe Trend Radio i bardzo proszę o Bailando. Tak, Paradiso pojawiło się teraz z płyty o tym samym tytule, czyli Bailando. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Anety N. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Karol. I tutaj prośba o fajny numer sprzed lat. Oj, muszę teraz dopowiedzieć, że szlagier w 100%. Jumbo, jumbo, jumbo, kto zna? No to jeśli znacie, to pozdrawiam gorąco. No to cóż, za 3 minuty informacje. Kraj, świat, gorąco i serdecznie zapraszam również na informacje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Michał Pierzchoła. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
2: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
3: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
2: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
4: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
2: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
1: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy

0: osób, wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
1: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
2: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
1: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
0: To wszystko od przyszłego roku.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49:57. Ponadto miejsce w finale skoków zwyż zapewniła sobie Maria Żodzik. A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Wieczorem w Birmingham 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
2: Do 3 razy sztuka może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie dwukrotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
3: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
2: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
3: To wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem tu.
2: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej.
1: A finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Turniej o piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona.
4: Cóż w pogodzie, drodzy Państwo, cieplutko, cieplutko, coraz to cieplej, ale noce już nie tak upalne, nie tropikalne, czyli w okolicach 20, tylko 10 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr wschodni 11, w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1026 hektopaskali. Spoglądamy jeszcze na sytuację biometeorologiczną, z kolei korzystna tej nocy. Jutro natomiast 27 stopni i prawie bezchmurne niebo. Wiatr wschodni 14, w porywach do 25, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. W sobotę 32 stopnie, dużo słońca w regionie Podkarpacia i Małopolski. Wiatr wcale tego nie będzie, no właśnie, chłodził, bo tylko 4 km na godzinę z taką prędkością będzie się poruszał. A jeśli ktoś myśli, że przyspieszenie będzie dużo większe, to no nie bardzo, 7 km na godzinę. Niedziela 36 stopni i piękne, pełne słońce.
0: Reklama.
5: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głos. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
6: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów, a z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.

0: aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
5: Wracamy do pozdrowień i dedykacji na antenie Trend Radia. Granie na żądanie. Tak, pozdrawiam przyjaciółkę Michalinę i proszę o zagranie dla niej utworu Lonely Dangerous. Colin Gray pojawi się teraz na naszej antenie. Mamy też, pozdrawiam wszystkich fanów dobrej muzyki klubowej ode mnie dzisiaj. Spat Take Control. Tak, to DJ Andy. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Max The Bass Club ma pojawić się w takiej wersji. Ten wyjątkowy przebój. Pozdrawiam chłopaka. Proszę o akcenty gwiazda. No cóż, oczywiście Zenek Martyniuk też pojawi się na naszej antenie. Kolejna godzina hitów rozpoczęta. Wysyłajcie smsy, pozdrawiajcie i grajcie, słuchajcie swoje ulubione przeboje na antenie Trendy. 10 po 18 to cały czas interaktywna audycja. Prywatka z Trendy.

Radio 101 i 9 i 95 FM.

Ale teraz mocno zagraliśmy, specjalna i serdeczna i ciepła dedykacja, moi drodzy. No właśnie, dwie w zasadzie dedykacje i dwie propozycje o grupy Baciara, Baciary tutaj prośba. Pozdrowienia dla Monisi, która jest w Belgii. Proszę o Baciary, szalejesz za mną. No właśnie, to gorąca i serdeczna dedykacja, Monia, dla ciebie. Mamy też pozdrowienia dla Krzysztofa z Grybowa od fajnej sąsiadki. I tutaj prośba o piosenkę grupy Baciary. Tak gramy my, tak gra Trendy Radio. A to już kaskada od DJ-a Andiego. Słynne nagranie Miracle. Za chwilę informacje regionalne. Zapraszam. Trendyradio.pl, również na naszego fanpage'a. I oczywiście granie na żądanie. Wasze pozdrowienia, wasze dedykacje. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Zapraszam.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem. Granie na żądanie. Antena jest twoja. Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Trwa trzeci etap budowy remizy OSP w Potoku. Obecnie prowadzone są intensywne prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Układany jest gres na podłogach, a w pomieszczeniach sanitarnych wykonywane są okładziny ścienne z płytek ceramicznych. Rozpoczęto również prace malarskie, które nadają poszczególnym pomieszczeniom docelowy wygląd. Równolegle prowadzone są prace zagospodarowania terenu wokół budynku. Koszt realizacji trzeciego etapu inwestycji wynosi ponad 688 tysięcy złotych. Droga rolnicza w Iwoniczu już gotowa. W ramach zadania wykonano karczowanie terenu wraz z korytowaniem drogi, utwardzenie nawierzchni kruszywem, oczyszczenie rowów przydrożnych. Na realizację dwóch dróg rolniczych w Iwoniczu oraz Lubatówce gmina Iwonicz-Zdrój pozyskała 170 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Wyremontowana droga w Iwoniczu jest powiązana z kolejnym projektem, który pozwoli lepiej wykorzystać przyrodniczy potencjał tego miejsca. W ramach konkursu Czas na Podkarpackie edycja 3 gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania związanego z budową ścieżki natury nad rozlewiskiem Bobrowym. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie otrzymała ponad 22 tysiące złotych dofinansowania z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski Komputery dla Bibliotek. Do biblioteki trafią 4 komputery stacjonarne, oprogramowanie antywirusowe, drukarka laserowa, projektor multimedialny wraz z ekranem. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych oraz wyrównanie szans mieszkańców gmin o najniższych indywidualnych wskaźnikach zamożności poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Od 14 do 16 sierpnia w skansenie archeologicznym Karpacka Troja odbędzie się 14. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje angażujące publiczność. Dostępne będą m.in. tory łucznicze. Dzieci i młodzież zaproszone zostaną do udziału w turnieju archeologicznym oraz szkółce młodego wojownika, a miłośnicy dawnych kultur będą mogli uczestniczyć w warsztatach pisania głagolicą. Nie zabraknie emocjonujących widowisk. W programie znalazły się turnieje wojów, konkurs na najlepszy strój historyczny oraz rywalizacja o tytuł najsprawniejszego woja. Kulminacyjnym punktem sobotnich wydarzeń będzie widowiskowa bitwa o Gród. Festiwal to nie tylko rekonstrukcja i widowiska, ale również spotkanie z nauką i kulturą. Będą wykłady, a muzycznym dopełnieniem wydarzenia będą koncerty zespołu Lity Thaler. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza do zwiedzania nowej odsłony stałej ekspozycji poświęconej jednemu z najwybitniejszych i najbardziej cenionych artystów epoki młodej Polski, Teodorowi Axentowiczowi, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Wzbogaciliśmy ekspozycję o ponad 400 nowych obiektów, na które składają się przedmioty osobiste samego artysty, jak też jego żony oraz prababki żony Axentowicza, słynnej gwiazdy sceny narodowej we Lwowie, Anieli Aszpergerowej. Dodatkowo prezentujemy też wiele niepublikowanych do tej pory obrazów z kolekcji rodzinnej, szkiców, pamiątek z podróży związanych z tradycją ormiańską też przywoził. I te właśnie pamiątki Axentowicza stanowią nowe oblicze wystawy stałej w Gorlicach.
2: Wystawa jest czynna do 31 grudnia przyszłego roku.
1: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
5: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głos. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
8: Well, well, well. What do we have here? I cannot believe you traveled all this way to come on to my face and to waste my time. Where do you think you are? A vacation?

0: listen.
1: This is my life na antenie Trend Radia. No właśnie, gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich, którzy kochają eurodance'owe rytmy, eurodance'owe brzmienia. Marcin Rogala was bardzo mocno pozdrawia i przypomina taką wyjątkową piosenkę od Cyrusa. Tak, rok 90, chyba 6 z tego co pamiętam. Największe hity na naszej antenie, kolejna dedykacja. Ja bym prosił, albo też... czy macie do zagrania każdego dnia Roni Ferrari i Mig? No pewnie, że mamy. Tak napisał do nas Arek, który pozdrawia swoich kumpli w pracy. No i oczywiście piosenka jak najbardziej pojawia się teraz w zestawieniu. Za 14 minut godzina 19. Prywatka z Trendy Radiem i największe hity oczywiście gramy dla was, a wy wysyłacie SMS-y. Zapraszam do gry.

Piękny hit, moi drodzy, to oczywiście From Paris to Berlin i DJ Alligator. Tak gramy my i oczywiście ta audycja, czyli granie na żądanie. Serdeczne i ciepłe dedykacje dla naszych wspaniałych sąsiadów. No i właśnie, u sąsiadów jest głośno z racji grania Trendy Radia. Dziękujemy serdecznie. No i oczywiście dla was fajna, wyjątkowa piosenka ma pojawić się i pojawia się właśnie From Paris to Berlin. A teraz Jacek Stachurski, ty, tak po prostu, ty. Zagramy specjalnie dla Tadeusza, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no i właśnie, Gosia dedykuje też wyjątkową piosenkę. Mamy też pozdrowienia dla Natalii z Grybowa. Rozchmurz się, no pewnie, że się rozchmurz, słoneczko świeci, wakacje w pełni i proszę o jakąś wesołą piosenkę. Same wesołe piosenki u nas, naprawdę same wesołe. A teraz, no właśnie, kolejna wesoła i kolejna wyjątkowa od Jacka Stachurskiego oczywiście.

z kolei twoja wyjątkowa koleżanka, tak, pozdrawia serdecznie, Klara, no i dziękuję za wczorajsze pozdrowienia. My również was mocno ściskamy, to granie na żądanie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię. Michał Pierzchowa. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego ceny paliw niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
2: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%.

0: Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
1: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
2: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
3: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
4: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
3: A to jest duża uciążliwość?
4: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
5: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
2: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
6: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
2: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem ponad 300 euro za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klientka ma w aucie zestaw głośno mówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Włoszka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
7: Info sportowe w Trendy Radio.
8: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny mistrzów świata z 1998 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w Wielkim Szlemie. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału ubiegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie, 49.57.
9: Musiałam trochę też tak powiedz. Nie miałam wyjścia, wiedziałam jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
8: Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniła sobie Maria Żodzik.
10: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki pokazuje, że trochę niezadowolona z skoków, trochę tam coś uciekło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Nie wiem, na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91. Jest zadowolona bardzo i z finału.
8: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.
11: Halo, halo. Zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota pełne słońce, 32 stopnie. W nocy spadnie do 12.
12: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
15: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
7: Radio. Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
16: Antena jest twoja.

Przeboje wyjątkowe na antenie Trendy, a pamiętacie? No właśnie, te brzmienia od Stillbirth, Skin. Gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja. Bartek, dla ciebie gorące i miłe słowa przekazuje Aneta. Prosi o ten kawałek, ale też mamy prośbę o Bartek. A to z kolei serdeczna dedykacja od Zuzi. Dla swojego kolegi też Bartka z okolic Jabłonicy. No oczywiście, zagramy to nagranie również na naszej antenie. 14 po 19 to prywatka z Trendy cały czas.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Hello, hello. Mini Piątulo nam się wyklarował. Jak tam się czujecie? Co tam porabiacie? Jakie plany na weekend? No bo już wam mogę od razu powiedzieć, że mnóstwo dożynek w regionie Podkarpacia i Małopolski. No, będzie warto wziąć udział, dobrze się pobawić, wspólnie celebrować i na pewno zjeść coś dobrego. Ale najpierw musimy najeść się trochę muzycznie. Offenbach, Four to the Floor, po raz ostatni. Zapraszam.
2: Wyloty.
3: W dół.

0: Offenbach, Four to the Floor, po raz ostatni dzisiaj na antenie Trend Radia i dwie propozycje, Baby Clothes i Temptations. No, superaśnie sobie teraz zagramy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli mam tu fanów muzy, no, typowej dansóweczki, muzy popowej, to na pewno potuptacie troszkę. No to play.
1: Propozycje.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Lecimy z propozycją drugą. Kaskada powraca z najnowszym singlem Utopia. No ja uwielbiam Kaskadę. Jeżeli ktoś z was w tych wczesnych latach milenijnych dobrze bawił się do takich utworów jak Bad Boy, Evacuate the Dance Floor, czy chyba znany każdemu single Every Time We Touch, no to na pewno ten utwór też przypadnie wam do gustu. Czuć tutaj Kaskadę w 100%. Dobra, ja się już nie rozgaduję, aż wypadł mi notes play.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W dniach 3 do 12 września na terenie województwa podkarpackiego prowadzona będzie jesienna akcja do ustnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana z samolotów z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych, a w pobliżu osiedli ludzkich również ręcznie. Nie należy podnosić ani dotykać znalezionych przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy. W przypadku kontaktu z przynętą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W okresie prowadzenia szczepień oraz przez 14 dni po zakończeniu akcji zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych. Akcja szczepień jest elementem prowadzonego cyklicznie programu zwalczania wścieklizny wśród dzikich lisów. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkanie dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia. Celem grupy jest m.in. udzielanie wsparcia emocjonalnego, wzmacnianie poczucia siły i sprawczości, wymiana doświadczeń i przeciwdziałanie izolacji. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują na nie też żadne zapisy. Odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej. W Ustrzykach Dolnych podpisano umowę na projekt nowego bloku mieszkalnego SIM Południe, który powstanie przy ulicy Stokowej. Opracowaniem dokumentacji zajmie się baligrodzka pracownia. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 200 tysięcy złotych, a gotowy projekt wraz z planem zagospodarowania terenu ma powstać w ciągu 9 miesięcy. Architekci będą również pełnić nadzór autorski nad budową. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek o wysokości ponad 15 metrów i kubaturze przekraczającej 10 tysięcy metrów sześciennych. Blok zostanie wyposażony w monitoring oraz instalację fotowoltaiczną. W budynku zaplanowano około 30 mieszkań o metrażu od 28 do 78 metrów kwadratowych. Dominować będą lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe. Już w najbliższą sobotę stadion w Lubatowej stanie się centrum podziękowań za tegoroczne zbiory. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10:00 zbiórką delegacji wieńców przy Szkole Podstawowej w Lubatowej, skąd wyruszy uroczysty przemarsz do kościoła. O godzinie 11:00 odprawiona zostanie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie korowód przejdzie na stadion w Lubatowej, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja dożynek gminnych. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: W tym roku obchodzimy 650-lecie istnienia tej malowniczej miejscowości. To doskonała okazja, aby uczcić jubileusz, ale i podziękować Panu Bogu i rolnikom za dar tegorocznych plonów. Uroczystość rozpoczynamy mszą świętą w kościele parafialnym w Lubatowej o godzinie 11:00. Następnie udamy się na stadion piłkarski i tam odbędzie się oficjalna część wydarzenia. Przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Animacje, malowanie twarzy, dmuchańce i piana party. Ponadto występy artystyczne uzdolnionych dzieci, zespołu ludowego Lubatowianie i kabaretu Ares. Gwiazdą dożynek będzie uwielbiany przez wielu zespół Redlin, którego koncert rozpocznie się o godzinie 17:00. Do późnych godzin nocnych natomiast zabawę poprowadzi DJ Kuba. Do zobaczenia w Lubatowej.
1: Oprócz wydarzeń na scenie organizatorzy zadbali o strefę rozrywki i gastronomii. W sobotę w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9:00 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele ojców franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. O godzinie 11:00 rozpocznie się koncert laureatów 8. konkursu poezji i pieśni patriotycznej Niepodległa, niepokorna. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Sroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja memoriału kawaleryjskiego majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, mówi Patrycja Bimkiewicz z Urzędu Miasta w Jaśle.
3: Serdecznie zapraszamy na patriotyczny weekend do Jasła. 15 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, a już następnego dnia, w niedzielę, na Łąkach Hubalowych kolejna edycja memoriału majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Szczegóły obu wydarzeń dostępne są na stronie internetowej miasta Jasła. Zapraszamy.
1: Podczas memoriału odbędą się m.in. konkursy kawaleryjskie, władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej oraz wystawa sprzętu kawalerii.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru, zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje, A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
9: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie głosować. Na 20. Hania Kuzi Mowicz, Kejra, Szkoda na to łez, cudownie, nie cudownie, bo jak chodzi o łzy, to lepiej nie płakać, ale tutaj w tym przypadku bardziej pozytywny ma to wydźwięk. Na 19 DJ Goya Michiko z 20, a na 18 Gorgon City Workout Spadek, i to trzylokatowy, spory.
10: 20.

Ania, zagraj please Calvi Remy i Explosion, bo... Oho, dobra, może tego czytać nie będę, ale oby tak było, no to lecimy w takim razie, ale będzie głośno. Następnie Lokata 17, Cascade i Mirgen, dzisiaj z 18.

0: ale macie dobry vibik
1: dzisiaj. Z tego, co czytamy, mnóstwo wiadomości i pozdrowień od was. No dziubasy, pewnie. Lato ma to do siebie, że no jakoś bardziej się cieszymy, super to odczuwamy. No i niech tak jeszcze będzie, nie?
0: Chciałoby się, żeby no lato było mega, mega ciepłe, przyjemne.
1: No i jeszcze dłuższe, ale tu możemy sobie marzyć. Peggy Gou, Woman z 19 już teraz, na 15 Sub Focus Elevate, dzisiaj z 16, a na 14 Marlon Hofstadt, I Like z 10. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby zatrzymały Rosjanina, który miał wykonać w Polsce egzekucję. PiS podjął decyzję, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus prawie wyrzuceni z partii. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony. Michał Pierzchoła. ABW i policja udaremniły zamach na obywatela USA i Ukrainy. Zabójstwo miało zostać zlecone przez rosyjskie służby, a miało do niego dojść na terenie Warszawy. O sprawie poinformował premier Donald Tusk, ale nie przekazał zbyt wielu informacji. Podejrzanym jest 29-letni Rosjanin, którego w dynamicznej akcji zatrzymano w ubiegły piątek.
2: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji zapobiec.
1: Tusk dodał, że to pierwsza tego typu sytuacja, ale trzeba być przygotowanym na to, że Rosja będzie starała się przeprowadzać więcej takich akcji. Stołeczna policja przekazała w komunikacie, że zatrzymany Rosjanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.

0: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego Poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii Koleżeński Sąd Dyscyplinarny podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Formalnie jednak dopiero właśnie za tydzień przestaną należeć do PiSu. Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowę. Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
3: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
2: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
3: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane na zakup elektrycznych autobusów.
2: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
0: Nie odbędzie się zaplanowany na dzisiaj rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. UEFA zdecydowała o przełożeniu spotkania na jutro. Powodem są problemy z dotarciem piłkarzy Lecha. Mgła spowodowała, że ich lot został znacznie opóźniony. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski Lechici wygrali 1-0.

0: ja zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota słoneczna, 30 na plusie. W nocy zimno, bo tylko 12.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Zapraszam oczywiście do podsyłania Waszych propozycji muzycznych do programu Trendy lista. Jedynie musicie pamiętać o tym, żeby te utwory były w miarę cenzuralne. Każdy gatunek muzyczny jest tu chętnie przyjmowany. No i żeby były to nowości na rynku muzycznym. Pamiętajcie, że możecie podesłać na naszego maila redakcja@trendradio.pl lub też w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie. Wydaje mi się, że tam będzie znacznie szybciej. 13 Inna With Away z 14, 12 Meduza Rani Silence z 4. Oj, no, spadek jest ogromny. A na 11 Alok, J-Lo, Everything's Fine z 12.
4: 13.

już teraz wspólnie wyrywamy karteluszkę z kalendarza. No i z tego, co czytam, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ja od razu pozdrowię moją siostrę Paulę, która też, no, należy do tego zacnego grona. Dziubasy, kto z was jest leworęczny? Piszcie śmiało, a już zaraz odczytamy sobie, jakie najbardziej popularne i znane osoby, no właśnie, są leworęczne. Ale na razie dziesiąteczka, Zalia, Tylko kochaj mnie z 11, 9, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ze 7, a na 8 Axwell, Whatever Turns You On ze 13, no będzie imprezowo, będzie. 10.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Komańcza planuje rozbudowę lokalnej infrastruktury kulturalnej i poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnej instytucji kultury. Nowe centrum powołane zostanie przy szkole podstawowej, z którą połączy je specjalny łącznik. Projekt posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne na rewitalizację dziedzictwa kulturowego. Samorząd nie buduje od zera, zaadaptuje istniejący dwukondygnacyjny budynek. Zamówienie obejmuje przebudowę obiektu, aranżację wnętrz oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. W nowoczesnym Centrum Kultury znajdą się profesjonalnie wyposażona sala konferencyjno-widowiskowa oraz przestrzeń wielofunkcyjna na debaty, warsztaty i wernisaże. Zaplanowano także sale do zajęć edukacyjnych, artystycznych i rzemieślniczych, strefy wystawiennicze oraz biura. Całość zaprojektowano tak, aby stworzyć przestrzenie integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. W strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Ryglicach pojawiło się 10 nowych interaktywnych eksponatów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wystawie znalazły się śmigiełko, spacer z funkcją, zbuduj łuk, powietrzna armata, parkietarz, sznurkograf, łoże fakira, rysowanie z opóźnieniem, przetestuj pamięć oraz złap mnie. O szczegółach mówi Marta Kozioł, dyrektor Centrum Kultury w Ryglicach.
2: Czeka m.in. eksponat śmigiełko, spacer z funkcją, zbuduj łuk, powietrzna armata czy parkietarz. To tylko niektóre z tych eksponatów. Myślę, że tym, który cieszy się największą popularnością, jest w tym momencie łoże fakira, które można zobaczyć i zbadać, położyć się na nim, zobaczyć, jak to się dzieje, że ten fakir jest w stanie się położyć na gwoździach. Więc ten eksponat czeka na wszystkich chętnych w naszej strefie Sowa w Ryglicach. Przypomnę adres na ulicy Łyczków 3. Jesteśmy dostępni dla wszystkich osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 oraz w każdą niedzielę w godzinach od 10.30 do 17.30.
1: Nowe atrakcje to idealna propozycja na rodzinny wypad, szczególnie podczas wakacji.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Burmistrz gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na tegoroczne dożynki gminne. Święto Dziękczynienia za zebrane plony odbędzie się w sobotę na Placu Targowym Mój Rynek w Jedliczu. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 15. Później nastąpi przemarsz uroczystego orszaku dożynkowego na miejsce wydarzenia, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości. Wieczorna część artystyczna zapowiada się niezwykle widowiskowo. Na scenie zaprezentują się zespoły Jarzębina, Magnolia oraz Tanie Dranie. Zwieńczeniem dożynkowego świętowania będzie huczna potańcówka pod gwiazdami, którą poprowadzi zespół Heaven. Sierpień to czas dożynek. Jest to tradycyjne słowiańskie ludowe święto celebrujące zakończenie żniw i prac polowych, znane również jako święto plonów. Jest to uroczystość dziękczynna za urodzaj, podczas której społeczność wiejska gromadzi się, aby docenić ciężką pracę rolników. Tradycyjnie odbywa się na przełomie sierpnia i września i obejmuje obrzędy takie jak wykonanie wieńca dożynkowego z ostatnich kłosów zboża oraz wręczenie chleba pieczonego z nowego ziarna, a także często są msze święte, festyny i biesiady. Mówi Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.
4: W tym dniu ukończenia prac żniwnych, kiedy to już ostatni snop pszenicy się zbierało, albo osa, zwany on był wtedy też babą, ten właśnie snop, ubierało się go zielem, polnymi kwiatami, rumiankiem, krwawnikiem, tym co symbolizowało obfitość. I niosło się do domu gospodarza i tam właśnie taką babę żniwną wiozło się też na wozie i u gospodarza odbywał się obrządek. Przed domem oblewano wieniec wodą na dobrą zapowiedź pogody na przyszły rok. Potem wykonywano przyśpiewki gospodarzom na wykupienie tego wieńca. Gospodarz wykupywał. Tutaj temu towarzyszyły na pewno takie tańce, byli muzykanci, tych na wioskach oczywiście też nigdy nie brakowało.
1: Dożynki są okazją do wzmocnienia więzi społecznych i docenienia znaczenia pracy rolników, bez której nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Społeczeństwa.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Szukasz idealnego planu na najbliższą sobotę? Gmina Zarszyn zaprasza na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. Już 15 sierpnia od godziny 15 na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej rusza wielka impreza Lato w gminie Zarszyn. Imprezę rozpocznie uroczysty koncert lokalnej orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna. Zaraz po nich scenę przejmą mażoretki Aura z Zarszyna oraz Vivid z Jaćmierza. O godzinie 18 scenę rozgrzeje Daria Negra ze swoim hitowym utworem Czy zatańczysz? A o 20 wystąpi wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół Phil. Piotr Kupicha zaśpiewa na żywo legendarne przeboje A gdy jest już ciemno oraz Jak anioła głosy. Całość zwieńczy szalona dyskoteka pod gwiazdami, którą rozkręci DJ No Name. Zabierz rodzinę i znajomych. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Do zobaczenia w Zarszynie.
0: Patron medialny, Trend Radio. Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Około 10% populacji to osoby leworęczne. Także moi drodzy, no do takich najbardziej rozpoznawalnych postaci, którzy lewą ręką się posługują, należą Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Pablo Picasso, Juliusz Cezar, Napoleon Bonaparte. Z tego co czytam, Tom Cruise, Angelina Jolie, Julia Roberts, Lady Gaga, Eminem. Z tego co widzę, to jeszcze... O proszę, Joanna Brodzik. No, moi drodzy, muszę szczerze powiedzieć, że fajnie byłoby znaleźć się wokół tak zacnego grona tak znanych postaci. Kto z was jest leworęczny? Ja czekam na wasze wiadomości, piszcie śmiało. Siódema Roxy, niech będzie nam ze szóstego, na szóstym Duke Dumont, Miss de Manière z dziewiątki, a na piątym Toby Romero, Fly High, tym razem ze trójeczki.
2: Siedem.

Jeszcze trochę czasu jest, ale zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania, koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Hugel, Moving to the Sun. Na trzecim Aleksandra Standby, La Morena z ósemy, także piękny awans. A na drugim Bryska, Myśl o mnie z piąteczki z Januszem Walczukiem na ficie. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu Wylot Offenbach, Four to the Floor. Propozycje Baby Close Temptations, Kaskada i Utopia. Na 20. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, 19. DJ Goja i Chico, 18. Gorgon City, Work It Out, 17. Cascade, Mirror Gen, 16. Peggy Goo Woman, 15. Sub Focus Elevate, na 14. Marlon Hofstadt, I Like, 13. Inna With Away, 12. Meduza Rani Silence, 11. Alok, J-Lo, Everything's Fine, 10. Zalia, Tylko Kochaj Mnie, 9. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 8. Axwell, Whatever Turns You On, 7. Roxy, Niech Będzie Nam, 6. Duke Dumont, Miss de Manier, 5. Toby, Romero, Fly High, na 4. Hugel, Ultranate, Moving to the Sun, na 3. Aleksandra Standby, La Morena, 2. Bryska, Janusz Walczuk, Myśl o Mnie i zwycięża. Waszym numerem 1 jest Last Go i Rise. Tu pozdrawiam lata 90., które świetnie bawiły się przy największych utworach tej grupy muzycznej, Sylwii Debi jako wokalistka. Coś cudownego i cieszę się, że doceniliście ją również w 2026 roku. Dobra, zmykam, miłego wieczoru. Do jutra, buziole. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy wasze dane wyciekły po kradzieży z MyDoktor? Będzie można to sprawdzić. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. W sobotę święto, za chwilę o tym, kiedy pracodawca musi oddać za to dzień wolny. Michał Pierzchoła. Na rządowej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, aby w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. O szczegółach teraz Benedykt O'Connor.
2: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
2: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
4: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
2: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
1: Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
5: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zdeklarował premier, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy. A jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
6: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
1: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
7: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
1: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. Już pojutrze dwa święta kościelne, w niebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny i państwowe święto Wojska Polskiego. Za ten dzień jeszcze w sierpniu pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny, ale niekoniecznie musi to być jutro, bo decyzja w tej kwestii należy do pracodawcy. Jednak nie udzielenie wolnego za 15 sierpnia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Inspektor pracy podczas czynności kontrolnych może nałożyć grzywnę w drodze mandatu w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych. W przypadku skierowania wniosku do sądu, to sąd może nałożyć grzywnę do 60 tysięcy.
1: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego.

0: To czas na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 10 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 27 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota, no też przyjemna, bo na termometrach 30 stopni, w nocy spadnie do 12. Do usłyszenia, ja życzę udanego wieczoru, no i trzymajcie się tam, buziaki.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoctor. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony na jutro. Michał Pierzchowa, dobry wieczór. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT. Akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
2: Dobrze, bardzo dobrze.
3: No dobrze, no już im mniej, tym lepiej.
4: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
5: Dokąd?
4: Wziąć czy poniosą, proszę pana.
3: Ile będzie jeździć, to na pewno.
6: Będzie za co jeździć.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy prywatnej firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
7: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
1: Niebawem na rządowej stronie internetowej każdy będzie mógł sprawdzić swoje dane, czy zostały wykradzione. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOPie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. To tylko ćwiczenie. Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
8: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski. Co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
9: Proszę Państwa, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPa, ale tu jakaś katastrofa jest.
10: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
1: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza, dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się Grecja, dotarły na popularny wśród turystów Półwysep Chalcedycki na północy kraju. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców służby ewakuowały z nadmorskiej miejscowości Siviri. Gaszenie pożaru utrudniają silne wiatry, które przenoszą ogień, a także wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Pożary w Grecji zaczęły się tego lata później niż we Francji i Hiszpanii, a do tej pory koncentrowały się przede wszystkim w środkowej części kraju. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KR Gliwice z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na jutro z powodu problemów z transportem kolejorza. Piłkarze Lecha dopiero dziś po południu po wielu perypetiach dotarli na miejsce. Mieli wylecieć wczoraj, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Wystartowali dziś rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w Norwegii, bowiem nad Wyspami Owczymi znowu pojawiła się gęsta mgła. Musieli poczekać kilka godzin. Mecz jutro o 21:45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt 1-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski i awansował do następnego etapu. Polska ekipa trafi do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hamar IF 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

0: małe albo w ogóle nie będzie chmur. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 stopni w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

right now. Oh yeah. In this sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.